0: Radio Alex.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Radio Alex.
1: Dziś wtorek to 29 dzień września, na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na poranne wiadomości.
2: Zarzuty umyślnego zabójstwa, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz działania w warunkach recydywy usłyszał polski bokser Sebastian M., zatrzymany wczoraj na Malcie. Informacje w tej sprawie zebrał Michał Dobrołowicz.
3: Mężczyzna nie przyznał się do żadnego z zarzucanych mu czynów. Przypomnę, że według świadków i zgodnie z nagraniami z maltańskiego monitoringu, Polak miał brać udział w bójce, w czasie której śmiertelnie zraniony został 27-letni Marokańczyk. Jak ustaliłem w polskim MSZ, Sebastian M. nie zwrócił się jak dotąd o wsparcie do naszych służb konsularnych. Na miejscu reprezentuje go maltańska adwokat przydzielona z urzędu.
2: Rozliczenia poprzedników stają się motywem przewodnim rządowych przekazów. Premier Donald Tusk, recytując w opublikowanym filmiku Lokomotywę Tumiwa, zapewnia, że rozliczenia się rozpędzają.
4: Najpierw powoli, jak żółw ociężale, ruszyła maszyna po szynach ospale. Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem. I kręci się koło za kołem. Tak jest właśnie z rozliczeniami.
2: Premier wylicza setki postępowań i tysiące zarzutów, a nasz dziennikarz Tomasz Skory przeanalizował skuteczność rozliczeń od początku rządów Donalda Tuska.
5: Po 3 latach rządów premier wyraźnie stawia na ilość, a nie na jakość. Wymieniane przez niego liczby rzeczywiście robią wrażenie.
4: W 152 sprawach przedstawiono zarzuty. Łącznie 1598 zarzutów.
5: Premier nie wyjaśnia, o jakich zarzutach mówi i nie wymienia żadnego wyroku. Sam Zbigniew Ziobro ma 26 zarzutów prokuratorskich i 50 w postępowaniu w sprawie Trybunału Stanu, ale to bez znaczenia, bo on sam jest wciąż poza zasięgiem, jak Marcin Romanowski czy Michał Kuczmierowski. Sejmowe postępowanie w sprawie Adama Glapińskiego ponad 2,5 roku ciągle trwa. Wobec Macieja Świrskiego rok temu utknął w Trybunale, a Komisja Śledcza do spraw Pegasusa po 20 miesiącach dopiero kończy uchwalanie raportu. Zamiast zapowiadanej jakości premier zachwala ilość. O skuteczności rozliczeń w ogóle nie ma mowy.
2: Czarne, lepkie grudki pojawiły się na plażach na blisko 50-kilometrowym odcinku wybrzeża od Rowów w Pomorskiem do Rusinowa w zachodniopomorskim. O szczegółach Stanisław Pawłowski.
6: Jedna z hipotez Urzędu Morskiego w Słupsku jest taka, że na morzu mogło dojść do nielegalnego czyszczenia zbiorników jednych z jednostek, a ich zawartość trafiła do Bałtyku i została wyrzucona na brzeg. Urzędnicy mają już podejrzenia, z której jednostki może pochodzić zanieczyszczenie i próbują to teraz potwierdzić. Na ten moment wiemy, że czarne, lepkie grudki są substancją ropopochodną. Pobrano próbki, które trafią do laboratorium. Jednocześnie rozpoczyna się sprzątanie plaż. Urzędnicy apelują, żeby nie dotykać znalezionych grudek, dopóki nie będzie wiadomo, czym dokładnie są. Jeśli uda się wskazać sprawcę, ma zapłacić karę oraz pokryć koszty sprzątania i utylizacji zanieczyszczeń.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: To będzie piękny i pogodny dzień. Pięknie tak mówić od samego rana. Mówiłem to wczoraj, mówię dzisiaj i pewnie będę mówił jeszcze przez kilka dni. Sprawdzamy temperaturę w naszym pięknym kraju, gdzie najcieplej w tej chwili w Ustce prawie 15 stopni. Szaleństwo. A w Jeleniej Górze niecałe 3. U nas też jednocyfrowo. W niektórych miejscach uwaga na mgły i zamglenia. A co w ciągu dnia? Tylko błękit, jeśli chmurki, to takie bardzo symboliczne. Powiedzą hello, żyjemy, jesteśmy. Temperatura w wielu miejscach przekroczy 20 stopni. No jedynie na Podhalu czy na Lubelszczyźnie okolice 20. Tak się umówmy. W kolejnych dniach podobną aurę mieć będziemy.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
8: W nocy z soboty na niedzielę ratownicy słowackiej Horskiej Zachrannej Służby przyjęli zgłoszenie pomocy dla 4 polskich turystek. Ostatni kontakt z bliskimi nawiązały wczesnym wieczorem. Później nie można się było do nich dodzwonić. Po sprawdzeniu wszystkich dostępnych informacji wynikało, że kobiety planowały zatrzymać się na noc w kolibie pod Pustym w Jamnickiej Dolinie w Tatrach Zachodnich. Słowaccy ratownicy z Żarskiej Doliny najpierw skontrolowali okoliczne parkingi, a potem rejon Jamnickiej Doliny. Tam właśnie w okolicy koliby pod Pustym około północy natknęli się na biwakujące Polki. Okazało się, że turystki nie odniosły żadnych obrażeń i nie potrzebowały pomocy górskich ratowników. 9 poszukiwanych osób zatrzymali od wtorku 22 września tatrzańscy policjanci. 4 z nich wpadły podczas ubiegłotygodniowej akcji Poszukiwany, a kolejnych 5 zostało zatrzymanych podczas weekendowych działań. W sobotę 26 września policjanci zatrzymali 3 osoby, a w niedzielę 27 września kolejne 2. Funkcjonariusze sprawdzali również 2 zgłoszenia dotyczące osób, z którymi bliscy stracili kontakt. W obu przypadkach okazało się, że nie doszło do zaginięcia. Jedna osoba pokłóciła się z partnerem i wyłączyła telefon, a druga przebywała w Tatrach, gdzie nie miała zasięgu. We Włoszech odbyły się Mistrzostwa Europy w kajakarstwie górskim. Czempionat Starego Kontynentu rozpoczął się dla polskiej ekipy pechowo, ponieważ została okradziona ze znacznej części sprzętu tuż przed pierwszymi zawodami. Czy udało się im wystartować i z jakim rezultatem? O tym Joanna Chmiel.
0: Nie dosyć, że się udało, to do kraju z dorobkiem 3 medali wróciła Klaudia Zwolińska. Nowosądeczanka wywalczyła złoto w kajakowych jedynkach, srebro w krosie indywidualnym na czas oraz brąz w krosie. Iwrei nie udało się natomiast stanąć na podium wychowankom KS Pieniny Szczawnica, Mateuszowi Polaczykowi i Michałowi Wierciochowi, a także pochodzącemu z Krościenka Jakubowi Brzezińskiemu. Ich miejsca w poszczególnych konkurencjach oraz w drużynie znajdziecie na radioalex.com.pl.
8: Śmiertelny wypadek w Waxmundzie na ulicy Nowotarskiej. Zginął pieszy. Do wypadku doszło w sobotę 26 września wieczorem. Droga przez kilka godzin była całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Dokładne okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci. Nie było próby uprowadzenia dziecka w Skawie. Policja ustaliła tożsamość kobiety, której dotyczyło zgłoszenie i potwierdziła, że nie doszło do przestępstwa. Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, sytuacja była wynikiem niefortunnego zbiegu okoliczności. Zebrany w sprawie materiał jednoznacznie wskazuje, że nie doszło do żadnego zdarzenia o charakterze przestępczym, poinformowali policjanci. Kobieta miała zaproponować podwiezienie do domu autem 9-letniemu chłopcu. Dziecko odmówiło. Mundurowi podkreśla również, że chłopiec zachował się wzorowo, wykazał się rozwagą i odpowiedzialnością. Żołnierze 21. Lekkiego Batalionu Górskiego świętowali na Nowotarskim Rynku. Podczas uroczystego apelu jednostka symbolicznie przejęła tradycję 4. Pułku Strzelców Podhalańskich.
9: Nowy Targ jest naszym miastem partnerskim, także docelowo wszystkie święta batalionu, o ile miasto Nowy Targ będzie z nami kontynuowało tą współpracę, a wierzę, że będzie, będą organizowane właśnie na Rynku Nowotarskim. A Rynek Nowotarski jest miejscem wyjątkowym, bo tu właśnie zaczęła się historia polskich wojsk. Górskich. 1 maja planujemy uroczystość nadania sztandaru dla jednostki wojskowej, która również będzie zorganizowana na Nowotarskim Rynku.
8: Mówił pełniący obowiązki dowódcy 21. Lekkiego Batalionu Górskiego, major Rafał Landowski. Zdjęcia i materiały filmowe z sobotniego wydarzenia mamy na naszej stronie internetowej. 8 nowych mieszkań komunalnych powstaje przy ulicy Sądeckiej w Rabce Zdroju. Budynek jest już ocieplony, wykonano większość instalacji, zamontowano okna i drzwi, a lokale są otynkowane. Teraz rozpoczynają się prace wykończeniowe. W mieszkaniach układane będą płytki w kuchniach i łazienkach, a w pokojach i przedpokojach pojawią się panele. W tym samym czasie wykonawca będzie zagospodarowywał teren wokół budynku. Dwukondygnacyjny budynek ma około 345 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Budowa rozpoczęła się w marcu 2026 roku. Inwestycja kosztuje ponad 2 870 000 zł. 95% dofinansowanie projektu gmina otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego. W willi Opolanka filii Muzeum Tatrzańskiego jeszcze tylko do 10 października można oglądać wystawę pod tytułem Wogniska. Ekspozycja została zorganizowana z okazji stulecia śmierci Jana Kasprowicza. Pierwsze dni października upłyną tam pod znakiem spotkań i warsztatów poświęconych młodopolskiemu poecie.
10: 1 października, to jest czwartek, odbędzie się wykład pani Katarzyny Mruk z Muzeum imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Wykład na temat, czego Jaś się nie nauczy, tego jego magnificencja nie będzie umiał, o młodości Jana Kasprowicza. Również pani Katarzyna poprowadzi zajęcia dla najmłodszych, lekcję muzealną dla dzieci w wieku 7-9 lat. To będzie sobota 3 października o 10.15. Jak mały Janek chciał zostać poetą, więc zapraszamy również najmłodszych.
8: Mówiła Kinga Nędza-Sikoniowska z Muzeum Tatrzańskiego. mimo że to już końcówka września, w miniony weekend znowu tłumy turystów odwiedziły Tatry i Zakopane. Jesień jest najpopularniejszą porą roku dla turystów zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Rezerwacje na ten okres pojawiają się z dużym wyprzedzeniem, twierdzi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
11: Okazuje się, że września zarezerwowaliśmy sobie z rodzinami, z przyjaciółmi już w czerwcu. I bardzo często ten wyjazd jest związany z przyjaciółmi, rodzinami, związany na przykład z przyjaciółmi, którzy przylatują z innych państw albo dojeżdżają z daleka. Nie zmieniamy planu. I nawet jak ta pogoda we wrześniu była taka fluktuacyjna, to i tak mieliśmy pełne weekendy. W związku z tym to jest jedna ze zmian na rynku, a druga ze zmian wydaje się, że jednak nieusatysfakcjonowane, nienajedzone Tatrami polskie społeczeństwo z czerwca, który był za gorący, i z lipca, który był deszczowy, chce jednak skonsumować te Tatry, no a one są najpiękniejsze we wrześniu i nawet jak ta pogoda nie jest idealna, to i tak do wysokości schronisk się chodzi.
8: Policja podała szczegóły porannej kolizji w Dzianiszu. Osobowe Suzuki wjechało w zaparkowanego częściowo na jezdni Chevroleta. Kierującą samochodem 46-latkę z powiatu tatrzańskiego najprawdopodobniej oślepiło słońce. Samochodem podróżowały 4 osoby. Nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Siła uderzenia była jednak na tyle duża, że Suzuki wpadło do rowu. 46-latka została ukarana mandatem w wysokości 1020 zł i 10 punktami karnymi. Z kolei 49-letni właściciel nieprawidłowo zaparkowanego Chevroleta otrzymał 100 zł mandatu i 1 punkt karny. W Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce powstaje nowoczesne i funkcjonalne miejsce spotkań z kulturą i edukacją. Sala znajdująca się w holu głównym ma być dostępna dla wszystkich. Będą odbywały się w niej m.in. zajęcia ruchowe, prace grupowe i warsztaty, a także konferencje, prelekcje i wystawy. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 135 tysięcy złotych. Przedsięwzięcie zyskało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 92 tysięcy złotych. W Nowym Targu rozmawiano o bezpieczeństwie w górach i współpracy samorządów z ratownikami. W Auli Akademii Nauk Stosowanych odbyła się konferencja Bezpieczeństwo w górach. Jeden system. Wspólna odpowiedzialność. Podpisano też listy intencyjne między grupą podhalańską GOPR a samorządami. Współpraca ma dotyczyć m.in. poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów, wymiany informacji, działań edukacyjnych oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych. Jesienne kontrole w lasach. Straż Leśna prowadzi ogólnopolską akcję Jesień 26, która potrwa do 4 października. Leśnicy wspólnie z policjantami sprawdzają m.in., czy kierowcy nie wjeżdżają samochodami w miejsca, gdzie jest to zabronione. Kontrole dotyczą także właścicieli psów. W lesie nie wolno puszczać ich luzem. Straż Leśna zwraca również uwagę na przypadki kłusownictwa i nielegalnego pozyskiwania zwierzyny. Nadleśnictwo Krościenko przypomina, by podczas jesiennych spacerów stosować się do obowiązujących przepisów i korzystać z lasu w sposób, który nie narusza zasad ochrony przyrody. Katarzyna Niewiadoma Fini zdobyła w sobotę srebrny medal rozgrywanych w Kanadzie kolarskich Mistrzostw Świata. To drugi krążek imprezy tej rangi w dorobku naszej zawodniczki. Przed 5 laty w Belgii wywalczyła brąz.
0: Tu w Montrealu ochotniczankę na finiszu wyścigu ze startu wspólnego wyprzedziła jedynie Holenderka Demi Vollering. W sumie wystartowało 140 zawodniczek z 56 krajów, a trasa Bagatela liczyła sobie trochę ponad 180 km z przewyższeniem blisko 2600 metrów. Nie obyło się niestety bez kraks. Na przykład ta na około 95 kilometrze przed metą wykluczyła z rywalizacji kilkanaście zawodniczek, w tym m.in. Polkę Martę Jaskulską. Do mety nie dojechały również Marta Lach i Kaja Rysz. Natomiast bardzo dobre 8 miejsce zajęła Dominika Włodarczyk. My w Radiu Aleks szczególnie jednak gratulujemy Kasi i dziękujemy za wszystkie te emocje, których dostarczyła nam w mijającym właśnie sezonie.
8: Zakopiańscy radni na minionej sesji Rady Miasta uchwalili 5% podwyżkę podatków od nieruchomości. Mimo braku pozytywnej opinii Komisji Ekonomiki, za uchwałą było 13 radnych, przeciwko głosowało 4. Nikt nie wstrzymał się od głosu.
12: W przypadku gruntów stawka ma wzrosnąć o 6 groszy, a dla gruntów znajdujących się na terenach narciarskich o 5 groszy. Zdaniem naczelnik Wydziału Podatków i Opłat w Zakopiańskim Urzędzie Miasta, emeryt posiadający 50-metrowe mieszkanie wraz z udziałem w gruncie po podwyżce zapłaci o 3 zł więcej.
1: Witajcie w kolejnym pięknym wrześniowym dniu. To ostatni wtorek tego jakże cudownego miesiąca. Zapraszam na nasze poranne spotkanie. Marek Moc, kłaniam się nisko.

0: Wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. No to co? Czas na kolejną kartkę z kalendarza. Jedną z ostatnich wrześniowych, bo 29 dzień tego miesiąca nam się pojawił. To również 272 dzień roku i wszystko to w 2026 wypadło we wtorek. Dzień coraz krótszy, słońce dopiero wstanie. 27 minut przed godziną 7. Zacznie zachodzić 18 minut po godzinie 18. Oto ładne akurat cyferki. Takie dwie osiemnastki. Michał, Michalina, także Rafał, Gabriel, Franciszek, Dariusz, Mikołaj, Gajana i Cyriak świętują swoje imieniny. Okazji do świętowania nie brakuje, jeśli chodzi o te typowe. Mamy Dzień Kawy, jest Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, Światowy Dzień Serca, Dzień Kuriera i Przewoźnika, Dzień Hipochondryka, proszę bardzo, jest Międzynarodowy Dzień Świadomości o stratach i marnotrawstwie żywności. I tutaj grozimy paluszkiem. Oj, grozimy!
1: Radio Alex. Reklama.

0: na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości na

0: Febra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
2: Po reklamie.
3: Na Podhalu dzisiaj pięknie, pogodnie i słonecznie. Jutro także pięknie, pogodnie i słonecznie. Podobnie w czwartek i w kolejnych dniach. Oj, na pogodę raczej nie będziemy narzekali. Może mogłoby być trochę cieplej, bo w Zakopanem okolice 15 stopni zapowiadają synoptycy. 18 w Nowym Targu. Sprawdzamy jeszcze co na Podbeskidziu. No proszę bardzo, w Piesku Białej nawet 20 stopni. Nieźle.
4: Radio Alex.

0: Wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Było prawie jak w finale Mistrzostw Europy w siatkówce. 3-1. Z tym, że trójka pojawiła się po stronie przeciwnika. Dobrze, nie będziemy się znęcali nad piłkarzami. Cóż, ciężki jest los polskiego reprezentanta Polski w piłce kopanej. Mam dobre wieści. Można kupić sobie na Morzu Egejskim wyspę. Tak jest. 60 akrów natury. Do tego latarnia morska. 11 kamiennych budynków, no i kompletna prywatność. Mało tego, wioska jest wyposażona w system solarny, tak więc energetycznie prawie samowystarczalni. Do tego jeszcze jest ewentualnie agregat awaryjny. No i jest też głęboki dok, do którego mogą wpływać piękne jachty. Panie, a za ile to wszystko? No, tylko 35 euro w przeliczeniu jakieś 150 milionów polskich złotych. No i jeśli już kupicie, to macie możliwość swobodnego określenia przyszłego przeznaczenia. Może to być wasza prywatna rezydencja, a także luksusowy ośrodek dla wybranych gości. 150 milionów złotych. Ktoś ma pożyczyć?
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

0: Różniowo Kraina Mięs 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Biedronka.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowit.
5: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
9: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Po reklamie.
11: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio.

0: wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Uwielbiamy mówić o sukcesach polskich sportowców. Tak jest. Dzisiaj Hubert Hurkacz wystąpi w finale turnieju w Chengdu w Chinach. No i będziemy z zapartym tchem śledzić, bo wczorajszy półfinał rzeczywiście dał popis świetnej formy. A Wy w jakiej formie? Bo nasi dziennikarze w znakomitej. Za chwilę poznacie efekty ich pracy. Zapraszam na wiadomości punktualnie o 7.
1: W wiadomościach Radia Alex o 7 mamy ważne ostrzeżenie od sanepidu. Woda z wodociągu przy szkole podstawowej w Krauszowie nie nadaje się do picia. W części z kraju i ze świata Szwedzi lepsi, Polska przegrywa na wyjeździe. Podsumujemy ten mecz w porannym serwisie. Anna Grudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Coraz szybciej zapadający zmrok. Coraz zimniejsze poranki. Sezon grzewczy zbliża się wielkimi krokami. Bądź gotowy z Hydro Install Group. W naszych hurtowniach znajdziesz kotły na pelet, drewno, ekogroszek, gazowe, pompy ciepła, cały asortyment jak zawsze w promocyjnych cenach. Do tego wszystko, co potrzebne do budowy instalacji grzewczych i sanitarnych. Zawsze z profesjonalnym doradztwem. Hydro Install Group. Jabłonka, ulica Krótka 4. Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
10: Dziś wtorek, to 29 dzień września, jest 7 przed nami poranne wiadomości.
11: Anna Gródek. Zaczynamy. Woda z wodociągu przy szkole podstawowej w Krauszowie nie nadaje się do spożycia. Sanepid w Nowym Targu wydał wczoraj decyzję o braku przydatności wody do picia po wykryciu bakterii coli, E. coli i enterokoków. Wody z kranu nie wolno też używać do przygotowywania posiłków, mycia owoców, warzyw, naczyń ani zębów. Można jej używać wyłącznie do celów sanitarnych, między innymi do spłukiwania toalet. Administrator wodociągu ma zapewnić mieszkańcom zastępcze źródło wody. Trwa dezynfekcja instalacji, dlatego woda może mieć wyraźny zapach chloru. Z kolei mieszkańców części Zakopanego czeka dzisiaj przerwa w dostawie wody. Utrudnienia obejmą całą ulicę Walowa Góra oraz plac pod Gubałówką. Prace na sieci wodociągowej potrwają od 9 do 15. W tym czasie wody w kranach nie będzie, dlatego warto wcześniej zrobić zapas.
12: Dzieje się na drogach.
11: Cztery firmy chcą przebudować ulicę Nowy Świat w Rabce-Zdroju. Najtańsza oferta to 1 538 000 zł, a gmina zarezerwowała na inwestycje prawie 2 miliony. Przetarg dotyczy około 400-metrowego odcinka. Trzy oferty mieszczą się w budżecie. Po wyborze wykonawcy prace mają potrwać 2 miesiące.
12: Wiadomości w Radiu Alex.
11: Redyki w naszym regionie ruszyły. Pierwszy osod, czyli symboliczny moment powrotu owiec z hal do wsi, odbył się po sąsiedzku w Zawoi. Kolejne mamy już w najbliższy weekend. Zacznijmy od Ochotnicy Górnej Babieńca. Tu już w piątek o godzinie 8 w tutejszym Wiejskim Ośrodku Kultury rozpocznie się spotkanie pod tytułem Rozwój osadnictwa wołoskiego na Podtatrzu. O tym, co jeszcze w programie, Joanna Chmiel.
13: Dzień później miejscem spotkania będzie Potok Jamny i msza święta o 14:00, potem zejście owiec do wsi w oprawie muzyki i śpiewu pasterskiego, występy zespołów, opowieści o dawnych instrumentach pasterskich i koncert Gwiazdy Wieczoru, czyli Basi Giewont. Przez cały dzień będzie można skosztować wybornego regionalnego jedzenia, w tym oczywiście wszelkich produktów z baraniny. Także w sobotę najlepsze smaki tej jesieni znajdziecie w ramach redyku w Rabce-Zdroju. To na placu targowym od 14:00, a w niedzielę osod i pyszności kończące cykl tatrzańskich wici od 13:00 na Siwej Polanie. Tego dnia około 9:00 ruszy też redyk z okolic zakopiańskiej Szymoszkowej.
11: Pijany kierowca uderzył w bariery energochłonne w Chabówce. O szczegółach w kolejnym wydaniu wiadomości. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
0: Co najmniej 4 alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali wczoraj w ciągu kilku godzin mieszkańcy Lubelszczyzny i raz Podkarpacia w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę.
2: Niespokojne popołudnie. Pierwszy z alarmów przed 17:00, ostatni przed północą.
0: Podczas pierwszego z tych rosyjskich ataków rosyjski dron ponownie uderzył niedaleko polsko-ukraińskiego przejścia do Rokuskia Godzin po ukraińskiej stronie granicy.
2: Po 17:00 wznowiono odprawy graniczne na przejściach granicznych do Rokusku i Zosinie, gdzie wcześniej zarządzono ewakuację.
0: Wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdza, był to rosyjski dron odrzutowy, uderzył około 2 kilometrów od polsko-ukraińskiego przejścia w Dorohusku, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
2: Donald Trump zaprzecza, by podczas spotkania z Xi Jinpingiem proponował Chinom zakup amerykańskiej broni.
0: Taką wersję rozmów przedstawił ambasador Stanów Zjednoczonych w Pekinie, David Perdue. Według niego prezydent USA miał zapytać chińskiego przywódcę, czy Chiny nie chciałyby kupować amerykańskiego uzbrojenia.
14: Sprawa wzbudza w USA ogromne zamieszanie. Eksperci mówią o tym, że prezydent nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa takich transakcji. Nigdy o tym nie słyszałem, odpowiedział z kolei prezydent. Dodał, że Chińczycy prawdopodobnie chcieliby kupować amerykańską broń, bo jak stwierdził, Stany Zjednoczone produkują lepszy sprzęt, ale zapewnił, że takiej rozmowy nie było. Sprawa wywołała zaskoczenie, bo Waszyngton i Pekin rywalizują także w dziedzinie technologii wojskowych. Dodatkowo tuż przed wizytą Xi amerykańskie media informowały, że chińskie służby weszły w posiadanie części myśliwca F-35 zawierających zaawansowane technologie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Nasi piłkarze nie zrewanżowali się Szwedom za marcową porażkę w finale baraży o Mundial. Na tym samym stadionie, w Solnej, biało-czerwoni przegrali wieczorem w meczu Ligi Narodów 1-3.
2: Pierwsza połowa dawała nadzieję na niezły wynik. W drugiej jednak pojawiły się błędy, co podkreślali kibice wychodzący ze stadionu.
15: Wydaje mi się, że mogło być lepiej, aczkolwiek liczą się detale. Tutaj drużyna szwedzka zdecydowanie lepsze jakość pokazali.
16: Były takie momenty, że dominowaliśmy po prostu na tym boisku, w pierwszej połowie szczególnie.
17: Ale druga połowa też jest.
16: No ale druga połowa no, po prostu wyszła no, słabo generalnie.
18: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik. To po pierwsze. Po drugie, no niestety ta Solna nam wybitnie nie leży. Drugi mecz, druga przegrana.
2: Kadrowicze w nocy wrócili do kraju, a w piątek kolejny mecz Ligi Narodów.
0: Na Narodowym zagram z Rumunią.
10: Na Podhalu dzisiaj pięknie, pogodnie i słonecznie. Jutro także pięknie, pogodnie i słonecznie. Podobnie w czwartek i w kolejnych dniach. Oj, na pogodę raczej nie będziemy narzekali. Może mogłoby być trochę cieplej, bo w Zakopanem okolice 15 stopni zapowiadają synoptycy. 18 w Nowym Targu. Sprawdzamy jeszcze co na Podbeskidziu. No proszę bardzo, w Piesku Białej nawet 20 stopni. Nieźle.
19: Dzisiaj Dzień Kawy, czyli nasze nieformalne zawodowe święto.
10: No tak, bez niej nasze dzień dobry mogłoby brzmieć tak mało przekonująco.
19: Ale kawa jest, my też, Ewelina Kroczek.
10: I Marek Moc.
19: I dlatego nasze dzień dobry brzmi tak. Dzień dobry.

0: Wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. No i oczywiście zaglądamy o tej porze do horoskopu.
1: Zodiakalny baranie, w nadchodzących dniach postaw na konkretne działania i chłodną kalkulację, zamiast czekać na sprzyjające okoliczności. A w sprawach sercowych spodziewaj się niespodziewanego gestu ze strony kogoś, kto od dawna uważnie cię obserwuje.
0: Waga! Przed tobą dogodny moment na uporządkowanie codziennych planów oraz szczere rozliczenia z przeszłością. W relacjach uczuciowych mały, starannie zaplanowany krok z twojej strony przyniesie powiew świeżości i zbliży was do siebie.
1: Skorpionie, skupienie się na faktach pozwoli ci sprawnie rozwiązać skomplikowany problem w pracy lub w domu. W miłości otwarta rozmowa bez owijania w bawełnę okaże się kluczem do budowy mocniejszego zaufania. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: to wtorkowy poranek z Radiem Alex.
1: Macie dobre wspomnienie ze Szczawnicy Jaworek? No to możecie się odwdzięczyć głosem w konkursie Turystyczne Skarby Małopolski.

0: 26.
1: Śmiało, śmiało, nie wstydźcie się.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty.

0: tutaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Po reklamie.
2: Pięknie żegna się wrzesień z nami. Za oknami dzisiaj dużo słońca. W Zakopanem może nie będzie aż tak ciepło, ale 15 stopni w cieniu. Całkiem przyzwoity wynik. Na słoneczku będzie zdecydowanie przyjemniej. No i październik też przywita nas słoneczkiem, zapowiadają synoptycy, ale to dopiero w czwartek. W międzyczasie, czyli w środę, też pięknie, pogodnie i słonecznie. No czego nam więcej trzeba?

0: to wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Fantastyczne święto dziś obchodzimy. Dzień kawy, być może właśnie w Waszej kuchni słychać teraz ekspres, a po domu rozchodzi się ten fantastyczny zapach.
0: No, niektórzy w oczekiwaniu na kawę pakują śniadanie, karmią kota i szukają kluczy, czyli zanim się zaparzy, zdążą przygotować do wyjścia całą rodzinę.
1: No, ja chyba należę do tej drugiej grupy, która stoi przed ekspresem i czeka, aż się kubek napełni tym magicznym eliksirem.
0: A jeśli macie ochotę, napiszcie, gdzie dziś pijecie z nami kawę.
1: No właśnie, czy macie widok na ogród, czy raczej na kolegę zza biurka, dajcie znać. My zajrzymy na chwilę do waszego poranka. Formularz kontaktowy oczywiście znajdziecie na naszej stronie internetowej. Możecie także dać znać w naszych mediach społecznościowych.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Miejsce, w którym spotykają się tradycja, przyroda i przygoda? Pieniński przełom Dunajca. Daj się zachwycić jego pięknu z pokładu Łodzi Flisackiej. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zaprasza na spływy jedną z najbardziej urokliwych rzek w kraju. Przeżyj wspaniałą przygodę w bezpiecznych i komfortowych warunkach, indywidualnie lub grupowo. Pływamy codziennie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji biletów. Szczegóły na flisacy.pl.
5: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
6: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
7: Marzenia znacznie łatwiej realizować z Bankiem Pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
8: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
2: Radio Ale.

0: To wtorkowy poranek w dniu głośnego czytania, bo takie święto też dziś obchodzimy. Pora na najważniejsze informacje.
1: No tak, czytanie zostawcie nam, głośność ustawcie sobie sami. Za chwilę wiadomości.
2: Miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie i zakaz prowadzenia pojazdów. Nocną jazdę w Chabówce zakończył na barierach. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. W drugiej części serwisu nie myślę o dymisji, mówi trener Polaków po przegranej ze Szwecją. Anna Krudek, zostańcie z nami.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Hej ludziska, słuchajcie! Jak wam trzeba wymienić euro, dolary, funty albo franki, to nie ma co chodzić po świecie, ba przychodźcie do Kantorów Moneo. Mamy dla was dobre góralskie kursy i konkretną wymianę walut w 4 punktach. Nowy Tor, Galeria, Dekada i Sklep Kaufland, Robka Zdrój, Sklep Kabanos i Cordę Donajec, Sklep Kabanos. A jak chcecie dobrze ulokować dudki, u nas kupicie też złoto, sztabki i monety. Kantory Moneo. Wymień dobrze po góralsku.
6: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
7: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
8: Spotkajmy się w Biedrze. Po reklamie.
1: Jest wtorek, to 29 dzień września, na zegarach 8. Zapraszamy na wiadomości.
2: Anna Krudek. Zapraszam. Blisko 2 promile alkoholu w organizmie miał 31-latek, który w nocy z niedzieli na poniedziałek w Chabówce stracił panowanie nad samochodem i uderzył w bariery energochłonne. Mężczyznę obowiązywał też sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Kierowca z Krakowa podróżował z 33-letnim pasażerem, który również miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Podczas interwencji znieważył policjantów. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. 31-latek odpowie za jazdę po alkoholu i złamanie sądowego zakazu, a pasażer za znieważenie funkcjonariuszy. O dalszym losie mężczyzn zdecyduje sąd.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Nowe, nowoczesne przedszkole otwarto w Poroninie. Budynek ma ponad 1200 metrów kwadratowych powierzchni, a jego budowa kosztowała 9 600 000 zł. Prawie 8 milionów stanowiło dofinansowanie z programu Polski Ład. W przedszkolu są kolorowe sale, przestrzeń teatralno-sportowa, plac zabaw pod dachem i kuchnia, w której przygotowywane są świeże posiłki. Jedną z największych atrakcji jest taras z widokiem na Tatry. Znalazły się tam m.in. teleskopy, szklarnia, zegar słoneczny i stacja pogodowa. Jest też sensoryczna ścieżka, której faktury nawiązują do planet. Budynek jest energooszczędny, ogrzewanie gazowe wspierają panele fotowoltaiczne.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: Podhale nie tylko muzyką góralską stoi. Jakub Staszel wystąpi podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Wydarzenie będzie się odbywało w Poznaniu w dniach od 8 do 25 października.
9: Nowotarżanin to student Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w klasie profesora Marcina Baranowskiego. Wcześniej studiował w Krakowie. Jest laureatem wielu konkursów, m.in. drugiej nagrody, w tym imienia Grażyny Bacewicz w Łodzi. Występował jako solista z wieloma znakomitymi orkiestrami, z którymi o tym na radioalex.com.pl. A my zaciskamy kciuki i serdecznie gratulujemy nie tylko młodemu skrzypkowi, ale także całej jego rodzinie. Zaczynając od mamy Stanisławy Trebuni-Staszel.
2: Mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. Senat przyjął nowelizację ustawy zmieniającą zasady poboru opłaty miejscowej i uzdrowiskowej. Ten temat w kolejnym serwisie. Teraz Kraj i Świat. Przed wami Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
10: Porażka naszych piłkarzy, którzy w tym roku wygrali tylko raz.
11: Wieczorem przed 23 w Lidze Narodów porażka ze Szwecją 1-3.
10: Na linii szwedzka Solna i nasz wysłannik Wojciech Marczyk, który z bliska obserwował ten mecz. Witamy.
12: Jestem, dzień dobry.
11: Dzień dobry Wojtku. Co tym razem zdecydowało o porażce biało-czerwonych?
12: Właściwie to samo, co w poprzednich spotkaniach, czyli brak skuteczności, bo okazji, szczególnie w pierwszej połowie, tworzyliśmy więcej niż Szwedzi. Gospodarze byli jednak w drugiej części meczu do bólu skuteczni, a dodatkowo nasi reprezentanci popełniali błędy w obronie.
13: Nastały fragmenty gry tak naprawdę, kluczowe momenty meczu, no i boli, bo wydaje mi się, że W taki sposób graliśmy w pierwszej połowie sytuacji, jakie stwarzaliśmy. Wydaje mi się, że dawno takich akcji jako reprezentacja nie tworzyliśmy.
12: Mówił po meczu obrońca naszej kadry Jan Bednarek. Na plus bramka zdobyta przez biało-czerwonych po naprawdę dobrej i składnej akcji. Niezły występ zanotowali wczoraj na pewno Wiktor Nowak i Mateusz Żukowski. Z Solnej Wojciech Marczyk.
11: A my powtarzamy słowa trenera Jana Urbana, jakie usłyszeliśmy już po meczu.
4: Nie myślę o żadnej rezygnacji. Ja wiem, że chcielibyśmy wszyscy zdecydowanie więcej, ja też.
10: W piątek na Narodowym kolejny mecz, tym razem z Rumunią.
11: A ostatni raz pokonaliśmy Szwecję na jej terenie, uwaga, w 1930 roku.
10: A jak poszło wczoraj innym?
11: Francja prowadzona przez Zinedina Zidana wygrała na wyjeździe z Belgią 1-0. Gol w końcówce, 88 minuta, Michaela Olise. No i radość wreszcie po włosku, bo Italia wreszcie wygrywa 4-1 z Turcją.
10: Dziś ciąg dalsze emocji.
11: Najciekawiej zapowiadają się mecze Czechy, Anglia i Hiszpania, Chorwacja, a my odpoczywamy. Pomeczowa regeneracja.
10: Gorąca końcówka września dla studentów. Jedni na ostatnią chwilę szukają miejsc w akademikach, inni mieszkań do wynajęcia.
14: Wakacje trochę trwały, także powoli trzeba się zacząć nastawiać.
15: Ale jest coś, co trzeba faktycznie przygotować przed rozpoczęciem roku?
14: Nie wiem, siebie. Najlepiej siebie.
15: To znaczy?
14: Pozytywne nastawienie, oczywiście. Uśmiech i tyle.
15: A jak spędzisz ostatnie dni wakacji?
14: Wyśpię się. Przede wszystkim się wyśpię.
11: Zazdrościmy.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Pięknie żegna się wrzesień z nami. Za oknami dzisiaj dużo słońca. W Zakopanem może nie będzie aż tak ciepło, ale 15 stopni w cieniu. Całkiem przyzwoity wynik. Na słoneczku będzie zdecydowanie przyjemniej. No i październik też przywita nas słoneczkiem, zapowiadają synoptycy, ale to dopiero w czwartek. W międzyczasie, czyli w środę, też pięknie, pogodnie i słonecznie. No czego nam więcej trzeba?
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: O tej porze śniadanie już chyba zjedzone. Dzieci chyba odwiezione do szkoły. Można trochę odetchnąć.
1: Chyba, że...
0: No, może lepiej nie kończyć tego zdania. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Zapraszam.

0: Tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek.
1: To dziś czeka na paczkę. To pamiętajcie, mamy dzień kuriera i przewoźnika. Miłe słowo przy odbiorze to będzie jak znalazło.
0: A jeśli właśnie słuchacie nas w dostawczaku między jednym adresem a drugim, szerokości i samych łatwych do znalezienia numerów.
1: No i żeby to już schodzę, naprawdę oznaczało, że ktoś już schodzi. Tego życzymy.

0: To wtorkowy poranek dzisiaj. Przypominamy Dzień Głośnego Czytania. Może to jest właśnie dobra okazja, żeby odkurzyć lalkę Bolesława Prusa, tym razem bez obawy, że ktoś nas z niej przepyta. Marek, czytałeś?
1: Jak to? Facet miał lalkę? Przepraszam, taki głupi żarcik. Oczywiście, że musiałem. To lektura obowiązkowa była przecież.
0: Musiałam. Dla przyjemności oczywiście. Serial jest już dostępny. Wczoraj odbyła się premiera filmu. Co ciekawe, najnowsze badania pokazują, że niemal połowa widzów w serialu deklaruje chęć ponownego przeczytania książki.
1: Może warto dać szkolnej lekturze drugą szansę?
0: Warto, choćby dziś, czytając komuś fragment na głos.

0: Kala, Kamik i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
4: Bolą Cię stopy? A może dokuczają Ci haluksy lub płaskostopie? Nie czekaj! Gabinet podologiczny Violetta Freidlich Gąsienica w Zakopanem pomoże Ci pozbyć się odcisków modzeli, kurzajek, grzybicy i wrastających paznokci oraz dobierze indywidualne wkładki ortopedyczne. Odzyskaj komfort chodzenia. Zakopane, ulica Makuszyńskiego 1. Telefon 502-470-657. Wkładki ortopedyczne to wyrób medyczny. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę, firma Pol Invest Violetta Freidlich Gąsienica.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: Dzisiejszy dzień na Podhalu powinien być udany. Od samego rana przez cały dzień. Przynajmniej jeśli chodzi o warunki biometeorologiczne, są znakomite, bo ciśnienie wysokie i stabilne na poziomie 1029 hektopaskali. Biometr jest korzystny, wiatr słabiutki, umiarkowany, trochę z południa, trochę z północy, ale trochę będzie kręcił troszeczkę, no jak to wiatr. Za oknem i błękit, w Zakopanem dzisiaj przypomnę 15 stopni, w Nowym Targu do 18.
5: Radio Alex.
6: Fire. Let me see you dance, babe.

0: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Marek, pamiętasz człowieka, któremu do wyjścia z największych tarapatów wystarczyły scyzoryk i dobry pomysł? Dokładnie 41 lat temu w amerykańskiej telewizji zadebiutował MacGyver, pamiętasz?
0: O, nawet scyzoryka nie potrzebował, bo w takim odcinku człowiek inaczej patrzył na spinacz biurowy.
1: No, dokładnie tak jest. A do dziś o kimś, kto potrafi naprawić niemal wszystko, mówimy. Taki nasz MacGyver. Może też macie w domu taką złotą rączkę, co?
0: Tak, tak. Albo kogoś, kto wszystko rozkręci, potem mówi, no, na razie nie ruszaj, jeszcze robię.
1: Nie, właśnie takiego kogoś chyba znam. Tak, i tak mówię od 3 miesięcy. Pozdrawiamy tych naszych domowych MacGyverów.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi

0: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
1: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
2: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Po reklamie.

0: Ależ ten czas pędzi. Wtorkowy poranek, a po dziewiątej wyłowimy dla was kilka historii z sieci i zajrzymy do kawowych rekordów Guinnessa. No, niektóre liczby pobudzają równie skutecznie jak espresso. A za kilka chwil kolejne wydanie wiadomości. Zostańcie z nami.
1: W tych wiadomościach Radia Alex będą zmiany w zasadach pobierania opłaty miejscowej i uzdrowiskowej. Senat przyjął nowelizację ustawy w tej sprawie. W części z kraju i ze świata niespokojny wieczór i noc na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Posłuchajcie o najnowszych alertach. Anna Krudek, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: O reklamie.
9: Na zegarach 9, w kalendarzach 29 dzień września. Przed nami wiadomości.
1: Anna Grudek. Zaczynamy. Senat przyjął nowelizację ustawy zmieniającą zasady poboru opłaty miejscowej i uzdrowiskowej. Jej górna granica pozostaje bez zmian i wynosi 5 zł. Prawie wszystkie pozyskane pieniądze trafią do gmin. Hotelarze i kwaterodawcy nie będą już pośrednikami w pobieraniu opłaty, ale jej płatnikami. To na nich spadnie obowiązek egzekwowania taksy. W zamian otrzymają 10% prowizji.
10: My jako przedsiębiorcy niekoniecznie chcemy mieć odpowiedzialność za nie nasze pieniądze. I za nie nasze zobowiązania. My mamy jako branża turystyczna naprawdę dużo więcej wyzwań fiskalnych, formalno-prawnych, znacząco więcej niż w całej Europie i dużo więcej niż wiele innych branż. Nie jest nam potrzebny jeszcze taki kwiatek do naszego kożucha, żeby jeszcze bawić się w tą opłatę, a te 10% prowizji, powiedzmy sobie szczerze, to są tak małe pieniądze, że w żaden sposób to nam nie pokrywa atencji, a na pewno nie odpowiedzialności, którą nam się przyłożyło.
1: Opłata miejscowa nie będzie uzależniona od jakości powietrza. Do tego tematu wrócimy w kolejnym serwisie. Mówił Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Ponad 17 tysięcy osób skorzystało w te wakacje z elektrycznych busów Tatrzańskiego Parku Narodowego. To o prawie 45% więcej niż rok wcześniej. Na najpopularniejszych trasach średnie obłożenie sięgało nawet 100%. Rośnie też zainteresowanie bezpłatną linią Zakopane Morskie Oko dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. W wakacje skorzystało z niej 1937 osób.
2: To są wiadomości z Podhala.
1: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zakopanem wygrało w swojej kategorii regionalną odsłonę konkursu Lodołamacze 2026.
11: W
3: Krakowie odebraliśmy wyjątkowe wyróżnienie. Pierwsze miejsce w kategorii rehabilitacja społeczno-zawodowa. Cieszy się ekipa naszego Psoni. Teraz więc trzymamy kciuki za kolejny etap. Dla przypomnienia, finał Lodołamaczy 2026 i wręczenie nagród odbędzie się 23 października w Zamku Królewskim w Warszawie, a statuetki Lodołamacza trafią tu do firm, instytucji i organizacji, które podejmują działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Gratulujemy!
1: Informacje zebrała dla Was nasza reporterka Joanna Chmiel. Teraz o tym, co w kraju i na świecie, Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
11: Niespokojny wieczór i noc mają za sobą mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny.
12: W sumie dostali 9 SMS-ów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzegających i odwołujących alarmy w związku z atakami Rosji na Ukrainę.
11: Jak mówiliśmy, w Lublinie 2 razy słychać było syreny. Dominik Smaga. Dominiku, to była seria kolejnych ostrzeżeń.
13: Dzień dobry. Ta seria zaczęła się przed 17:00 od SMS-a. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Niewiele później w mieście rozległ się, choć oczywiście nie wszędzie słyszalny, dźwięk syren, ten 3-minutowy modulowany, czyli alarm. Wtedy też mieszkańcy dostali alert RCB. Uwaga, uwaga, uwaga, zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów. Później był ciągły dźwięk syren odwołujący alarm i SMS o braku zagrożenia, ale to nie był jeszcze koniec, bo tego wieczora i nocy mieszkańcy dostali jeszcze 6 alertów, 3 o ataku na Ukrainę i 3 o jego zakończeniu. Ostatnia wiadomość przyszła przed 00:30 w nocy.
11: Jeszcze kilka tygodni może potrwać przegląd amerykańskiej obecności wojskowej w Europie.
12: Pentagon analizuje wciąż, ilu żołnierzy Stany Zjednoczone chcą pozostawić na kontynencie, gdzie mają stacjonować i jak w przyszłości wyglądać ma podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo pomiędzy USA a europejskimi sojusznikami.
14: Wszelkie decyzje zapadną najwcześniej po 1 grudnia, informuje Pentagon. W Waszyngtonie wciąż rozważane są różne warianty. Są już pierwsze sygnały, że dla Pentagonu wschodnia flanka NATO pozostanie istotna. Kraje tego regionu nie powinny obawiać się niekorzystnych zmian, wynika z nieoficjalnych informacji.
15: Szykujemy się na pewno na taką nową rzeczywistość, właśnie transatlantycką, którą obecna administracja nazywa NATO 3.0. Tylko że NATO 3.0 wcale nie oznacza, że to jest NATO bez Stanów Zjednoczonych. To jest NATO z innym zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych.
14: Mówi natomiast Agnieszka Homańska, szefowa gabinetu politycznego szefa MSZ. Ostatecznej decyzji Pentagonu jeszcze nie ma i właśnie najbliższe tygodnie mogą pokazać, jak w praktyce będzie wyglądało to, co w Waszyngtonie coraz częściej określa się jako nowy podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
9: Dzisiejszy dzień na Podhalu powinien być udany. Od samego rana przez cały dzień. Przynajmniej jeśli chodzi o warunki biometeorologiczne, są znakomite, bo ciśnienie wysokie i stabilne na poziomie 1029 hektopaskali. Biometr jest korzystny, wiatr słabiutki, umiarkowany, trochę z południa, trochę z północy, ale trochę będzie kręcił troszeczkę, no jak to wiatr. Za oknem i błękit, w Zakopanem dzisiaj przypomnę 15 stopni, w Nowym Targu do 18.
0: Takie słońce daje nam dzisiaj moc, mamy piękny jesienny dzień, a o tej porze ten dzień już naprawdę nam się podoba, prawda Marek?
9: Bardzo nam się podoba i kolejne też będą piękne, obiecujemy.
0: Ewelina Kroczek
9: i Marek Moc.
0: Zostańcie z nami.

0: To wtorkowy poranek z Radiem Alex.
1: Dziś wyłowiliśmy z sieci piękne zdjęcie, które zamieścił na swoim profilu Tatrzański Park Narodowy. Nad górami klucz żurawi.
0: Czyli w powietrzu już taki jesienny ruch.
1: Pora wędrówek na siłowiska. Żurawie nieprzypadkowo lecą w takim szyku. Sprawdziłam, doczytałam. Podobno dzięki temu oszczędzają siły na długą drogę.
0: No, warto czasem oderwać wzrok od telefonu. Nad głową też można trafić na coś bardzo ciekawego.
1: I to bez przewijania. A zdjęcia znajdziecie na profilu Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Nie pozwól, by cyfrowy świat funkcjonował obok Ciebie. Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w Klubie Rozwoju Cyfrowego Gminy Bukowina Tatrzańska. Poczta e-mail, aplikacje, bankowość elektroniczna i wiele innych możliwości internetu teraz są w zasięgu ręki. Zapraszamy w Bukowinie Tatrzańskiej i Leśnicy. Zadzwoń 571 391 038. Projekt Utworzenie Centrum Rozwoju Cyfrowego w Gminie Bukowina Tatrzańska jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.
5: Coraz szybciej zapadający zmrok, coraz zimniejsze poranki. Sezon grzewczy zbliża się wielkimi krokami. Bądź gotowy z Hydroinstall Group. W naszych hurtowniach znajdziesz kotły na pelet, drewno, ekogroszek, gazowe, pompy ciepła, cały asortyment jak zawsze w promocyjnych cenach. Do tego wszystko, co potrzebne do budowy instalacji grzewczych i sanitarnych. Zawsze z profesjonalnym doradztwem. Hydroinstall Group. Jabłonka, ulica Krótka 4. Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Dużo dobrego!
14: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego!
15: Po reklamie.
0: Na Podhalu pięknie, pogodnie i słonecznie. Z przyjemnością powtarzamy tę frazę. I tak od wczoraj, i tak przez cały dzień dzisiaj, i tak będzie również jutro i w kolejnych dniach. 15 stopni na termometrach. Może nie jest to imponujący wynik, ale spójrzmy w kalendarze. Przecież to końcówka września. W Nowym Targu dzisiaj do 18.

0: wtorkowy poranek, czas na nasze wow. Jesteśmy pod wrażeniem, takie informacje też lubimy. A że dziś dzień kawy, zaglądamy do kawowych rekordów Guinnessa. Pewien Amerykanin odwiedził w Nowym Jorku aż 60 kawiarni w ciągu doby.
1: No, najwyraźniej chciał się wybrać na kawę, ale nie mógł się zdecydować konkretnie dokąd.
0: Chyba tak to wyglądało. W Dubaju z kolei za filiżankę kawy zapłacono aż $680.
1: Przy tej cenie najpierw stawiano nogi rachunek, dopiero potem kofeina chyba.
0: A pewien Niemiec wypił filiżankę kawy w zaledwie 2,81 sekundy.
1: Przepraszam, a gdzie usiąść? Opowiedz coś o sobie. Co u ciebie?
0: No właśnie. Zdecydowanie wolimy bić rekord w drugą stronę.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid.
7: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Po reklamie.

0: do muzyki wracamy tuż po wiadomościach. Po 10 sprawdzimy, gdzie pijecie z nami poranną kawę i podpowiemy, co ciekawego znajdziecie na naszej stronie internetowej. Tam warto zaglądać. A punktualnie o 10 wiadomości z regionu, z kraju i ze świata. Zostańcie z nami.
1: Opłata miejscowa i uzdrowiskowa nie będzie uzależniona od jakości powietrza, tak zakłada przyjęta przez Senat nowelizacja ustawy. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. W drugiej części serwisu, czy studenci są gotowi do nowego roku akademickiego? Anna Grudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex. Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Po reklamie.
6: Jest 10:00, dziś wtorek, 29 dzień września. Zapraszamy na wiadomości.
1: Anna Grudek. Zapraszam. Nowelizacja ustawy zmieniającej zasady pobierania opłaty miejscowej i uzdrowiskowej została przyjęta przez Senat. Jej górna granica pozostaje na poziomie 5 zł. Opłata miejscowa nie będzie uzależniona od jakości powietrza. Przeważył argument, że przekroczenie norm w jednej części strefy mogło pozbawić prawa do pobierania opłaty także miejscowości, w których powietrze było czyste.
7: Z drugiej strony pomyślmy sobie o tych trucicieli naszego regionu, przez których myśmy Zakopanym nie mogli brać opłaty, a oni teraz będą mogli brać opłatę. Więc pomyślmy sobie, jak zmanipulowany jest konsument usług turystycznej, który jedzie w miejsce, które pobiera opłatę, w ramach której nie ma czystego powietrza i w ramach której wyląduje w gminie, która właśnie była tym największym trucicielem regionu podtatrzańskiego.
1: Ustawa musi być jeszcze procedowana w Sejmie i podpisana przez prezydenta. W życie może wejść już 1 stycznia 2027 roku. Do rozmowy z Karolem Wagnerem z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej wrócimy w kolejnym serwisie. Po średnim lecie na Podhalu we wrześniu branża turystyczna doczekała się prawdziwego boomu.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Korki w Zakopanem stały się już codziennością, utrudniając życie zwłaszcza mieszkańcom. Pomysł zamknięcia centrum miasta dla zmotoryzowanych turystów powrócił. Wywołano go na minionej sesji Rady Miasta. Nasza reporterka na jego temat rozmawiała z mieszkańcami i turystami.
8: Dawno o tym wszyscy mówimy, że powinien być jakiś parking przed Zakopanem i że powinny być po prostu jakieś kolejki czy jakieś elektryczne autobusy podstawiane.
9: Czy turyści nie będą narzekać, że nie mogą podjechać pod pensjonat, pod kwaterę?
10: Jeżeli pensjonat będzie miał zagwarantowane miejsce dla osób, które tam, to jak najbardziej, to nie przeszkadza.
9: Czy są w ogóle jakieś problemy w poruszaniu się tutaj pod Zakopanem samochodem?
11: Nie ma problemów. Nie, bo chodzimy na nogach.
9: A, czyli zostawiliście państwo samochód pod pensjonatem.
11: Tak, dokładnie tak.
1: Powiedzieli naszej reporterce Beacie Denis-Jastrzębskiej mieszkańcy Zakopanego i turyści. Na koniec jeszcze jedna wiadomość z Zakopanego. 21 młodych artystów zakwalifikowało się do wystawy Młode Zakopane 2026. Nazwisko laureata konkursu poznamy podczas wernisażu 24 października. Listę wszystkich zakwalifikowanych artystów znajdziecie na naszej stronie radioalex.com.pl. Tyle z regionu. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
12: PiS reakcja na informacje o braku jasnych reguł dotyczących przebywania rodziców z wcześniakami na oddziałach neonatologii.
13: Mówiliśmy o sygnale od was w sprawie jednego z warszawskich szpitali. Tam mama zgłosiła, że jej prawo do obecności obok wcześniaków jest ograniczane.
14: To nie powinno tak wyglądać, że w zależności od miejsca, od szpitala, mama może być albo nie może być.
12: Nasz reporter Michał Dobrowicz interweniował w tej sprawie u krajowego konsultanta w dziedzinie neonatologii. Michale, i co ustaliłeś?
15: Dzień dobry, jest jednoznaczna informacja. Dla rodziców wcześniaków mogą być obok dzieci w szpitalach, poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy na przykład na oddziale trwa reanimacja. To potwierdza mi konsultant krajowy, profesor Tomasz Czapa, i deklaruje, że przypomni tę regułę w szpitalach w całej Polsce.
16: Rodzice jak najbardziej na oddziałach neonatologicznych mają absolutnie prawo domagać się tego, żeby tam przebywać. Na spotkaniach dla personelu jest to na liście zagadnień do załatwienia i na pewno się tym zajmiemy.
15: Te same zasady już dotyczą przebywania rodziców z dziećmi na szpitalnych OIOM-ach. W tej sprawie wydane zostały rekomendacje i taki dokument może trafić też na oddziały neonatologii. Na pewno będę to dalej sprawdzał.
12: W tym tygodniu na kampusy wracają studenci w akademikach przeprowadzki.
17: Dużo jest wymiany meblami. Zeszyt ja mam jeden. Znam wiele osób, które mają mniej, więc ja już jestem gotowa.
18: Wy trochę tęsknicie za studiami? Czy to jest trochę tak, że można przez wakacje zatęsknić?
19: Moim zdaniem można.
20: Zależy za czym.
17: Za sesją już nie tęsknimy.
19: Nie, ale za ludźmi na pewno.
13: Ze studentkami Politechniki Gdańskiej rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
12: Rakieta Starship firmy Ilona Muska SpaceX, określona jako najpotężniejsza w historii, po raz pierwszy osiągnęła orbitę. Rozmieściła 26 satelitów Starlink, a potem z powodu problemów z jednym z silników lot skrócono.
13: Po powrocie do atmosfery rakieta pomyślnie wodowała na Pacyfiku. Mimo że wodowanie było mniej łagodne niż podczas poprzedniego testu w lipcu, towarzyszyła mu potężna kula ognia nad powierzchnią wody, ale w centrum kontroli SpaceX witano Starshipa oklaskami. Wylądował. Amerykańska Agencja Kosmiczna NASA pogratulowała potem SpaceXowi, przypominając, że Starship ma kluczowe znaczenie dla planów powrotu Amerykanów na Księżyc.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
6: Na Podhalu pięknie, pogodnie i słonecznie. Z przyjemnością powtarzamy tę frazę i tak od wczoraj, i tak przez cały dzień dzisiaj, i tak będzie również jutro i w kolejnych dniach. 15 stopni na termometrach. Może nie jest to imponujący wynik, ale spójrzmy w kalendarze. Przecież to końcówka września. W Nowym Targu dzisiaj do 18.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: To wtorkowy poranek, bo w tej godzinie będziemy sprawdzać naszą radiową pocztę.
6: No i zachęcimy do głośnego czytania wiadomości z naszej strony www.
0: Warto pozostać z nami. Ewelina Kroczek
6: i Marek Moc.
0: I gramy.

0: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: W dniu kawy pytaliśmy, gdzie pijecie swoją poranną kawę i co widzicie z kubka. No to zaglądamy do was.
0: Ania pisze, w kuchni z widokiem na kota. On patrzy na mnie, ja na niego. Oboje czekamy, aż ktoś poda śniadanie.
1: No, taki leniwy poranek. Fajnie, fajnie. U Piotrka kawa już w pracy, widok na parking. Obserwuję, czy już szef przyjechał.
0: Kasia pisze, mam dziś wolne, piję kawę w łóżku i pierwszy raz od dawna jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby stykła.
1: I tego wam życzymy. Każdy pije gdzie indziej, ale towarzystwo macie wspólne nas, z czego bardzo się cieszymy, a za kilka chwil fantastycznie dla was zagramy. Zostańcie z nami.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Staszek, twój dom nowy?
5: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
4: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
5: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
4: Oleś musiał zapłacić?
5: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
4: Daj numer do Eko Podhale.
5: 733-049-049.
6: Bolą cię stopy? A może dokuczają ci haluksy lub płaskostopie? Nie czekaj! Gabinet podologiczny Violetta Freidlich Gąsienica w Zakopanem pomoże ci pozbyć się odcisków modzeli, kurzajek, grzybicy i wrastających paznokci oraz dobierze indywidualne wkładki ortopedyczne. Odzyskaj komfort chodzenia. Zakopane, ulica Makuszyńskiego 1. Telefon 502-470-657. Wkładki ortopedyczne to wyrób medyczny. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę, firma Pol Invest Violetta Freidlich Gąsienica.
7: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: prostu podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce.
0: My wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce.

0: spać. Pamiętajcie jednak, że koło 18.30 zacznie nam zachodzić słońce, no i zacznie robić się ciemno. 15 stopni dzisiaj na termometrach, to dla Zakopanego, a 18 w Nowym Targu. W kolejnych dniach podobną aurę mieć będziemy.
1: Radio Aleks.

0: To wtorkowy poranek z Radiem Alex.
1: Zaglądamy na radioalex.pl. Kierowcom przydadzą się informacje o utrudnieniach w szaflarach i poroninie. Sprawdźcie przed wyjazdem, gdzie trzeba będzie zwolnić.
0: A jeśli wybieracie górskie szlaki, też warto zajrzeć. Piszemy o bezpieczeństwie. Do tego lokalne wiadomości, czyli wszystko, czym żyje nasz region.
1: I przypominamy, wróciły wiadomości po góralsku codziennie o 12.
0: A jeśli w południe nie możecie słuchać, wszystkie wydania znajdziecie na naszej stronie.
1: Polecamy radioalex.pl. Jest co poczytać, no i kogo posłuchać.
2: Radio Alex.

0: 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Pytacie mieć czy być? A my kule pytamy, po co tak komplikować? Dobrze mieć miliony i być milionerem.
2: W kumulacji Lotto do wygrania 11 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Po reklamie.
9: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio A.

0: Już tak trochę patrzymy na zegarek, sprawdzamy czas. Po godzinie 11:00 kolejna zmiana dnia. Powie wam dzień dobry, za chwilę wiadomości. Koniecznie zostańcie z nami.
1: A my dziękujemy za wasze towarzystwo przy porannej kawie.
0: Świętujcie dalej, Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Do usłyszenia, do jutra.
2: W tych wiadomościach Radia Alex. Zderzenie samochodu osobowego i rowerzysty w Zakopanem. Kierowca ukarany mandatem i punktami karnymi. Branża turystyczna na Podhalu przeżywa jesienny rozkwit. W części z kraju i ze świata proponowane zmiany stawek podatkowych. Anna Grudek, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Coraz szybciej zapadający zmrok, coraz zimniejsze poranki. Sezon grzewczy zbliża się wielkimi krokami. Bądź gotowy z Hydro Install Group. W naszych hurtowniach znajdziesz kotły na pelet, drewno, ekogroszek, gazowe, pompy ciepła, cały asortyment jak zawsze w promocyjnych cenach. Do tego wszystko, co potrzebne do budowy instalacji grzewczych i sanitarnych. Zawsze z profesjonalnym doradztwem. Hydro Install Group. Jabłonka, ulica Krótka 4. Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Dużo dobrego. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
11: Po reklamie.
12: W kalendarzach wtorek to 29 dzień września. W Radiu Alex to czas na najważniejsze wiadomości.
2: Anna Grudek. Zaczynamy. Rowerzysta trafił do szpitala po zderzeniu z samochodem w Zakopanem. Do kolizji doszło wczoraj przed godziną 13 na skrzyżowaniu ulic Tettmajera i Grunwaldzkiej. 43-letni rowerzysta trafił karetką do szpitala, obrażenia okazały się jednak niegroźne. Jak ustalili policjanci, 28-letni kierowca samochodu osobowego nie ustąpił pierwszeństwa rowerzyście jadącemu ulicą Grunwaldzką. Został ukarany mandatem w wysokości 1020 zł i 10 punktami karnymi.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Po średnim lecie na Podhalu we wrześniu branża turystyczna doczekała się prawdziwego boomu. Październik i listopad zapowiada się nie mniej korzystnie. Tym razem wśród odwiedzających będą przeważać uczestnicy konferencji i wyjazdów integracyjnych organizowanych przez firmy i zakłady pracy.
13: Jesień to jest czas wyjazdów zawodowych, służbowych, biznesowych. Mamy alternatywę dla grupy biznesowej, dla każdego wieku, dla każdej pci, dla każdej potrzeby, dla każdej konsekwencji integracyjnej, psychologicznej, bez względu na pogodę. Także wygrywamy z innymi regionami i to w cuglach. Październik na razie idzie w dobrą stronę. Patrzymy na listopad, bo zeszły był bardzo dobry, ale te jesienie na Podhalu są coraz lepsze.
2: Mówił Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
3: Radio Alex poleca.
2: Już w najbliższą niedzielę pierwszy publiczny pokaz unikalnych filmów z Podhala z lat 1949-1976. Niedawno odnalezionych w USA. Początek o godzinie 12 w Ludźmierskim Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich. Ale uwaga, bezpłatnych wejściówek szybko ubywa.
14: Filmy nagrywali Podhalanie, którzy wyemigrowali za chlebem za wielką wodę, a później wracali z kamerą w rodzinne strony. Podczas pokazu zaprezentowany zostanie wybór najciekawszych fragmentów filmów przedstawiających Chochołów, Czarny Dunajec, Długopole, Dzianisz, Miętustwo, Nowy Targ, Ostrowsko. Tylko nieliczne mają tu dźwięk, a to oznacza, że projekcji będzie towarzyszyć muzyka góralska na żywo zagrana przez zespół Podhalanie, działający przy Ludźmierskim Oddziale Związku Podhalan. Niedzielne wydarzenie rozpocznie się od wprowadzenia dr Agaty Zborowskiej.
2: Mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. Anna Grudek. Dzisiaj ode mnie to już wszystko. W samo południe Władek Biały i serwis po góralsku, a już teraz Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski z pozostałymi wiadomościami.
4: Posiedzenie Rady Ministrów. Pierwszym jego punktem jest przyszłoroczny budżet. Drugim projekt nowej ustawy o podatku dochodowym. On zawiera zmiany stawek PIT i wprowadzenie nowego progu.
15: Krzysztof Berenda. Krzysztofie, co praktycznie zmienia ta ustawa?
16: Zmieni dzisiejsze dwie stawki podatku PIT, czyli 12 i 32, w 3 stawki PIT. No i tak, za zarobki do 130 tysięcy złotych rocznie będziemy płacić 12% podatku PIT. Za zarobki między 130 a 150 tysięcy złotych rocznie zapłacimy 24%, a za każdą złotówkę zarobioną powyżej 150 tysięcy złotych będziemy musieli odprowadzać fiskusowi 32%. Generalnie ta zmiana jest prezentem dla lepiej zarabiających. Oni zaoszczędzą nawet 3600 złotych rocznie. Dla słabiej zarabiających zresztą będzie żaden. Minimalnie stracą ci najbogatsi, bo o jeden punkt zostanie podniesiony podatek dochodowy dla milionerów. Oczywiście, podkreślamy, wejście w życie tego wszystkiego zależy od akceptacji Sejmu, a potem od podpisu prezydenta, a z tym bywa ostatnio różnie.
4: Czy dziennie Infantino podzieli się pieniędzmi?
15: Szef FIFA w liście do 6 kontynentalnych federacji, do którego treści dotarło BBC Sport, potwierdza, poprze największy poziom dodatkowego finansowania, jaki można przekazać w sposób odpowiedzialny, z szacowanych na ponad 6 miliardów dolarów rezerw gotówkowych. Infantino, przypominamy, jest pod presją w związku z porzuconym planem FIFA Forward Enterprise, który zakładał sprzedaż udziałów w Mistrzostwach Świata i innych rozgrywkach piłkarskich prywatnym inwestorom.
4: List Infantino wysłany został po tym, jak UEFA i CONCACAF, Federacja Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Środkowej i Karaibów zażądały od FIFA wypłat.
15: Prezydent UEFA Aleksander Czeferin oraz szef CONCACAF Victor Monteliani proponują, by każdy z 211 związków członkowskich FIFA otrzymał w cyklu 2027-2030 co najmniej 10 milionów dolarów na rozwój. Propozycja ta zostanie rozpatrzona przez Radę FIFA 15 października, a w przyszłym roku Gianni Infantino po raz czwarty kandydować będzie w wyborach na szefa piłkarskiej centrali.
4: Wybory w marcu. Przeciwnicy Infantino mają czas do 18 listopada na znalezienie alternatywnego kandydata.
12: Sprawdzamy pogodę w regionie. Dzisiaj mieszkańcy Zakopanego na termometrach zobaczą maksymalnie 16 stopni. Podobnie w Poroninie i Kościelisku. W ciągu dnia niebo będzie niemal całkowicie bezchmurne. Wiatr raczej słaby i umiarkowany, powieje z południowego wschodu. Ciśnienie stabilne utrzymuje się na poziomie 1030 hektopaskali. Parasol się dzisiaj nie przyda. Już po godzinie 11:00 to wtorkowe przedpołudnie. W Radiu Alex sprawdzamy dla Was najciekawsze wydarzenia w regionie. Zostańcie z nami. Muzyka wybrana
3: dla Ciebie. Radio Alex.

0: Jeśli lubicie Szczawnicę i Jaworki, możecie dziś zrobić coś dla promocji tych miejsc. Trwa głosowanie w konkursie Turystyczne Skarby Małopolski. W tym roku aż 6 kandydatur ze Szczawnicy i Jaworek walczy o wyróżnienia. Szczawnica Uzdrowisko w sercu Pienin, Radek Jesienny, Pienińskie Wyzwania, Stadnina Koni Rajd, Muzyczna Owczarnia oraz Restauracja Pod Kolejką. Można oddać po jednym głosie w każdej z 6 kategorii. A jeśli macie fotograficzne oko albo interesujecie się geologią, Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza do udziału w 2 konkursach. Do 19 października można zgłaszać pracę do konkursu Geologia w obiektywie 2026, a także kandydatury do nagrody Geologia 2026. W konkursie fotograficznym na laureatów czekają nagrody pieniężne, a łączna pula nagrody Geologia 2026 wynosi 35 tysięcy złotych. Wyniki obu konkursów zostaną ogłoszone 9 listopada.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Nie pozwól, by cyfrowy świat funkcjonował obok Ciebie. Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w Klubie Rozwoju Cyfrowego Gminy Bukowina Tatrzańska. Poczta e-mail, aplikacje, bankowość elektroniczna i wiele innych możliwości internetu teraz są w zasięgu ręki. Zapraszamy w Bukowinie Tatrzańskiej i Leśnicy. Zadzwoń 571 391 038. Projekt Utworzenie Centrum Rozwoju Cyfrowego w Gminie Bukowina Tatrzańska jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.
4: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
5: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
9: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: Po reklamie.
0: Jaka pogoda dzisiaj w regionie? W Zakopanem maksymalnie 16 stopni, trochę cieplej w Nowym Targu, bo 19 stopni. Niebo będzie przez zdecydowaną większość dnia bezchmurne. Jeśli chodzi o wiatr, powieje raczej słaby i umiarkowany z południowego wschodu. Ciśnienie stabilne utrzymuje się na poziomie 1030 hektopaskali. I jeszcze jedna dobra wiadomość na koniec. Parasol może dzisiaj leżeć w szafie.

0: Jeśli nie macie planów na dziś, możecie już powoli przygotowywać się do weekendu, bo w sobotę w Rabce Zdroju odbędzie się pierwszy rodzinny redyk. Początek o 14 na Placu Targowym, a główną atrakcją będzie uroczysty przemarsz stada owiec, nawiązujący do dawnych jesiennych powrotów pasterzy z górskich hal. To okazja, żeby z bliska zobaczyć tradycję, która przez setki lat była ważną częścią życia mieszkańców Gorców i całych Karpat. Redyk to nie tylko widowisko, dawniej oznaczał zakończenie sezonu pasterskiego. Po kilku miesiącach wypasu owce wracały z hal, a gospodarze odbierali swoje zwierzęta. W Rabce Zdroju będzie można zobaczyć tę tradycję w rodzinnym wydaniu z góralską oprawą i oczywiście z owcami przemierzającymi miasto.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Miejsce, w którym spotykają się tradycja, przyroda i przygoda? Pieniński przełom Dunajca. Daj się zachwycić jego piękno z pokładu Łodzi Flisackiej. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zaprasza na spływy jedną z najbardziej urokliwych rzek w kraju. Przeżyj wspaniałą przygodę w bezpiecznych i komfortowych warunkach. Indywidualnie lub grupowo. Pływamy codziennie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji biletów. Szczegóły na flisacy.pl.
6: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
7: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
8: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
7: Pytał Pan, czego sobie życzę?

0: www.pocztowy.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty

0: rabatej.pl / zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Po reklamie.

0: Wraca pomysł ograniczenia ruchu samochodowego w centrum Zakopanego. Ci władzom uda się choć trochę zmniejszyć korki. Młody wirtuos z Nowego Targu wystąpi na prestiżowym konkursie skrzypcowym imienia Henryka Wieniawskiego. Więcej szczegółów już za chwilę. Władysław Bioły, zbliżają się wiadomości w południe.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Bolą cię stopy? A może dokuczają ci haluksy lub płaskostopie? Nie czekaj! Gabinet podologiczny Violetta Freidlich Gąsienica w Zakopanem pomoże ci pozbyć się odcisków modzeli, kurzajek, grzybicy i wrastających paznokci oraz dobierze indywidualne wkładki ortopedyczne. Odzyskaj komfort chodzenia. Zakopane, ulica Makuszyńskiego 1. Telefon 502 470 657. Wkładki ortopedyczne to wyrób medyczny. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę, firma Pol Invest Violetta Freidlich Gąsienica.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Po reklamie.
8: Przed chwilą minęła 12. Zapraszamy Was teraz na wiadomości.
0: Jest godzina 12. Władysław Bioły, wiadomości w południe. Istnieje sporo tematów dotyczących naszego regionu, które wracają jak bumerang. Ze drogu, ze ciasno, ze za mało, ze za dużo, ze albo pustki, albo tłoki. Pośród złotych przebojów tego typu roz na jakiś cos na powierzchnię wydobywa się też coś znanego, ale nie jaz tak oklepanego. Do tej kategorii bez najmniejszych wątpliwości możemy zaliczyć pomysł ograniczenia ruchu samochodowego w centrum Zakopanego. Propozycja, która w przeszłości pojawiała się już wielokrotnie, tym razem wróciła na ostatniej sesji Zakopiańskiej Rady Miasta. Ograniczenie ruchu w centrum miałoby dotyczyć turystów, którzy przesiedliby się w takim wypadku do komunikacji miejskiej. To właśnie dzięki temu ruch w tej części miasta miałby zostać przynajmniej częściowo odblokowany, a to wydatnie ułatwiałoby życie mieszkańcom. Kto wie, w sezonie może nawet udałoby się dwójkę wrócić.
9: No to jest takie wyższe szybkości.
0: Pomysł ograniczenia ruchu w Zakopanem może być jednak zrealizowany znacznie warcej niż ktokolwiek z nas się spodziewał. W końcu ropa kosztuje ponad 9 zł, także jeszcze trochę i wyciści się nie ino centrum i nie ino Zakopanego.
10: Co pani myśli o tym, żeby turyści nie wjeżdżali do centrum Zakopanego samochodami? Czy to jest dobry pomysł?
11: Szczerze mówiąc, jestem za.
12: Jeżeli pensjonat będzie miał zagwarantowane miejsce dla osób, które tam, to jak najbardziej, to nie przeszkadza. Oni na pewno też się nie będą chcieli poruszać po Zakopanym w takim tłoku.
10: Przyjechaliście państwo pociągiem?
13: Tak jest.
10: Dlaczego ten rodzaj komunikacji wybraliście?
13: Czemu chcieliśmy na spokojnie tu przyjechać bez jazdy samochodem tu, i móc sobie tak łazić?
10: Czyli to jest dobry pomysł, żeby turyści nie przyjeżdżali samochodami do Zakopanego?
13: No, jeśli nie mają takiej potrzeby, że nie zamierzam jechać gdzieś dalej, to też mają tutaj dobre busy prywatne, więc myślę, że jak najbardziej.
0: Opinie mieszkańców i turystów badała Beata Denis-Jastrzębsko. Zmieniamy temat i przenosimy się do świata kultury, już nie to ze wysokiej, ba jeszcze wyższej. Najwyższej. Tak jest, najwyższej. Jak chodzi o muzykę, to nasza część kraju kojarzy się najczęściej z folkiem. Okazuje się jednak, że Podhale stoi nie ino muzyką góralską. Na tegorocznym 17. Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym imienia Henryka Wieniawskiego, w który ruszał w Poznaniu już 8 października, zaprezentuje się Jakub Staszel z Nowego Targu. O szczegółach Jasia Chmiel.
14: Nowotarzanin to student Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w klasie profesora Marcina Baranowskiego. Wcześniej studiował w Krakowie. Jest laureatem wielu konkursów, m.in. drugiej nagrody, w tym imienia Grażyny Bacewicz w Łodzi, a także trzeciej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz pierwszej na Stockholm International Music Competition.
0: Więcej o młodym wirtuozie dowiecie się na naszej stronie internetowej radioalex.com.pl. Nieoficjalnie udało się nam dowiedzieć, że jeden z tutejsik starych muzycznych wyodacji jest gotowy służyć Kubie pomocą i dobrą radą, ale pod warunkiem, że Kuba by zagrał na konkursie skrzypcowym na harmonii, bo ten stary wyodac gra na harmonii, tak na 5 lat to nie bardzo mu idzie. Zresztą jak sam przyznaje w rozmowie z naszymi reporterami, grota jakby kota za ogon ciągnął. I to telo nasik muzycznych uniesień. Na koniec jeszcze gorące pozdrowienia dla fachowców, którzy zmieniają fasadę remizy na Boże. Panowie podobno długo czekali, no ale w końcu przełomali się, dali znać redakcji, że chcą być pozdrowieni. No i pozdrawiamy! To już nawet dwa razy my pozdrowieni. Za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomości ze świata.
15: Autokar szkolny zderzył się z ciężarówką w miejscowości Osowiec na Mazowszu. Jedna z opiekunek trafiła do szpitala, a 11 dzieci ma powierzchowne stłuczenia i otarcia. Autobusem podróżowało w sumie 37 osób. Kolejne zatrzymania w aferze Collegium Humanum. W ręce funkcjonariuszy wpadło 6 osób. Krzysztof Zasada, witamy, Krzysztofie.
16: Dzień dobry.
15: Kim są zatrzymani?
16: To osoby, które pełnią lub pełniły w przeszłości wysokie funkcje w dwóch prywatnych uczelniach wyższych. Są z Mazowsza oraz z Wielkopolski. Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali rano na polecenie Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej prowadzącej śledztwo w sprawie afery Collegium Humanum. To kontynuacja wielowątkowego postępowania, które dotyczy handlu dyplomami wyższej uczelni oraz prania brudnych pieniędzy. Jeszcze dziś zatrzymani mają zostać przetransportowani do siedziby prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzut.
15: Zarząd prywatnej kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach chce odszkodowania od Skarbu Państwa. Chodzi o ponad 5 miliardów złotych. Pozew w tej sprawie trafił do sądu. Marcin Buczek, witamy. Jestem. Marcinie. Za co to odszkodowanie?
17: Chodzi o straty, jakie zdaniem właściciela kopalni Silesia miał przynieść interwencyjny import węgla. To decyzja premiera sprzed 4 lat, a związana z kryzysem energetycznym. Dwóm spółkom Skarbu Państwa zlecono wówczas interwencyjny import węgla. Miały im też być zapewnione państwowe gwarancje finansowe, pokrycie kosztów oraz priorytet organizacyjny w portach i na kolei. I to wszystko, zdaniem właściciela czechowickiej kopalni, miało ostatecznie doprowadzić do zaburzenia konkurencyjności na rynku węgla w Polsce, a swoją szkodę firma wycenia teraz na ponad 5 miliardów złotych.
15: Studenci przygotowują się do nowego roku akademickiego. Rozpoczynają go już pojutrze. W Gdańsku chętnych na miejsce w akademiku jest blisko o połowę więcej niż przygotowanych miejsc. Szczęśliwcy już przeprowadzają się.
18: W porządku, zobaczymy. Na razie pierwsze wrażenia, tam pani na mnie czeka.
19: Jak pokój wygląda? Byłaś już tam?
18: Już nie byłam. Jest kolejka, żeby się zameldować.
19: Pójdziemy razem?
18: Możemy pójść razem, tylko co czuję? Czuję stres. Nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że na fajną osobę trafię.
19: Serce bije, jak wchodzisz po tych schodach?
18: Bije, bije. Jest uśmiech, ale jest stres ukrywacz. Proszę.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji i sklepu internetowego Schronisko Bukowina. schroniskobukowina.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Przed nami chłodno, ale za to pogodno noc. Temperatura w Zakopanem spadnie nad ranem w okolice 4 stopni. W dzień zrobi się na szczęście dużo, dużo cieplej. Słupki termometrów w stolicy Podhalo i Cornym Donajcu wyjadą w środę do góry na ponad 20 kresek. Małe pogorszenie cekonos, no i prawdopodobniej we czwartek, ale nie powinno być to nic strasznego, bo w drugiej części tygodnia pogoda wróci na bardzo wysokie obroty. Dosićku! My słyszymy się jutro jak zwykle punktualnie o 12:00. Władysław Biały.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji i sklepu internetowego Schronisko Bukowina. schroniskobukowina.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
8: No i proszę, mamy wtorek, a dokładniej wczesne wtorkowe popołudnie. To 29 dzień września. Imieniny obchodzą Michał, Michalina, Rafał i Gabriel. Wszystkiego najlepszego. A słoneczny dzień dobry o tej porze mówi wam Łukasz Tymków.

0: Składaliśmy życzenia tym, którzy mają imieniny, to teraz sprawdzamy, w jakim towarzystwie są urodzeni w tym dniu. To taka już moja mała tradycja. Wśród nich jest człowiek, który stworzył postać walczącą z wiatrakami, czyli Don Quixota. To Miguel de Cervantes. Jest też w tym gronie Lech Wałęsa, legendarny przywódca Solidarności i były prezydent Polski. Ale w tym towarzystwie jest też Wyatt Earp, legendarny rewolwerowiec i stróż prawa z czasów Dzikiego Zachodu. A także ktoś, kto był pionierem rock'n'rolla, Jerry Lee Lewis, Silvio Berlusconi, człowiek od Bunga Bunga, a wszystkim tym, którzy mają dzisiaj swoje urodziny, wszystkiego najlepszego.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Hej ludziska, słuchaj!
5: I Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Hej ludziska, słuchajcie! Jak wam trzeba wymienić euro, dolary, funty albo franki?

0: Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Po reklamie.
8: Dziś i jutro w całym naszym regionie mnóstwo słońca, w Zakopanem 18, w Nowym Targu 20, a w Szczawnicy i Bielsku od 21 do 22 stopni. Wiać ma słabo, na wzniesieniach w porywach do 30 km, a ciśnienie w południe osiągnęło 1030 hektopaskali.

0: tak jeszcze w odniesieniu do prognozy pogody warto sprawdzić tak zwane ludowe wierzenie na temat tego, co wróży dzisiejszy dzień, no bo dzisiaj mamy świętego Michała. To jest taki symboliczny koniec lata, jeśli chodzi o dawne wierzenia, i w tradycyjnych ludowych przepowiedniach pogoda właśnie na świętego Michała wróżyła przebieg nadchodzącej zimy. No to teraz uwaga, jeśli mamy dzisiaj jasne, słoneczne niebo, no to zwiastuje raczej mroźną i suchą zimę. Gdyby był deszcz, to z kolei przepowiadałoby łagodną i mokrą. Jedno jest pewne, mogę wam zapowiedzieć, że za chwilę wraca muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
8: Blik.
9: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: No i powolutku kończymy pierwszą godzinę dzisiejszego wtorkowego popołudnia. Przed nami jeszcze całe mnóstwo wrażeń, a więc nie zmieniajcie stacji. Przede wszystkim za chwilę najważniejsze informacje z naszego regionu, a potem kraju i świata. No ale potem oczywiście będzie i o pogodzie, no i będzie doskonały plan, jeśli chodzi o muzykę.
1: Pogoda zachęca do górskich wędrówek. Za chwilę o tym, jakie warunki panują w Tatrach. Będzie także zaproszenie na wydarzenie nierozerwalnie związane z jesienią w górach. W informacjach z kraju dwie osoby ranne w wypadku szkolnego autobusu na Mazowszu. Posłuchajcie, w jakim stanie są dzieci. Anna Kruszewska. Zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
8: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
9: Pytacie mieć czy być? A my kule pytamy, po co tak komplikować? Dobrze mieć miliony i być milionerem.
10: W kumulacji Lotto do wygrania 11 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
11: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
12: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
13: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
14: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: Po reklamie.
0: No i właśnie minęła 13 i my właśnie teraz zaprezentujemy wam najnowsze wydanie naszych wiadomości.
1: Anna Kruszewska, zaczynamy. Początek jesieni to najpiękniejsza pora roku w Tatrach. Pogoda często sprzyja wędrówkom. Zachwyt wzbudza zjawisko zwane Morzem Mgieł. Ale uwaga, warunki w wyższych partiach gór mogą okazać się zdradliwe. Dotyczy to zwłaszcza północnych stoków i zacienionych grani.
3: Wysoko w Tatrach warunki wydają nam się bardzo przyjemne, natomiast uważajmy bardzo na śliskie i pokryte lodem fragmenty szlaków o ekspozycji północnej. No i w rejonie takich zacienionych przełęczy, gdzie słońce nie dochodzi i ten śnieg mimo dodatniej temperatury powoli zamienia się w lód, no i stwarza czasami niewidzialne zagrożenie.
1: Mówił kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem Paweł Parzuchowski. To są wiadomości z Podhala. Redyki w naszym regionie ruszyły pierwszy osod, czyli symboliczny moment powrotu owiec z hal do wsi odbył się po sąsiedzku w Zawoi. Kolejne mamy już w najbliższy weekend. Zacznijmy od Ochotnicy Górnej Babieńca. To już w piątek o godzinie 8:00. w miejscowym Wiejskim Ośrodku Kultury rozpocznie się spotkanie pod tytułem Rozwój osadnictwa wołoskiego na Podtatrzu. O tym, co tam jeszcze w programie. Joanna Chmiel.
2: Dzień później miejscem spotkania będzie potok Jamne i msza święta o 14:00, potem zejście owiec do wsi w oprawie muzyki i śpiewu pasterskiego, występy zespołów, opowieści o dawnych instrumentach pasterskich i koncert Gwiazdy Wieczoru, czyli Basi Giewont. Przez cały dzień będzie można skosztować wybornego regionalnego jedzenia, w tym oczywiście wszelkich produktów z baraniny. Także w sobotę najlepsze smaki tej jesieni znajdziecie w ramach redyku w Rabce Zdroju. To na placu targowym od 14:00, a w niedzielę osot i pyszności kończące cykl tatrzańskich wici od 13:00 na Siwej Polanie. Tego dnia około 9:00 ruszy też redyk z okolic zakopiańskiej Szymoszkowej.
1: Są też kolejne planowane, a gdzie i kiedy mają się odbyć, przeczytacie na radioalex.com.pl.
6: Twoje sprawy.
1: 48 nowych miejsc dla dzieci do lat 3 będzie przez 3 lata finansowanych w gminnym żłobku publicznym w Poroninie. Gmina dostała na ten cel blisko 1,5 miliona złotych. Pieniądze pochodzą z programu Aktywny Maluch i mają pokryć funkcjonowanie nowych miejsc utworzonych wcześniej dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Nowy żłobek jest przystosowany także do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Na jego wyposażenie składają się między innymi sale do zabaw, nauki i odpoczynku, meble oraz pomoce dydaktyczne. Czas na informacje z kraju i ze świata. Anna Wachowska.
19: Opiekunka i kierowca autokaru trafili do szpitala w wyniku wypadku w Osowcu koło Grodziska Mazowieckiego. Autobus, którym podróżowała wycieczka szkolna, przypominamy, zderzył się na skrzyżowaniu z ciężarówką. W miejscu wypadku jest nasza reporterka Magdalena Greiner. Dzień dobry, Magdo. W jakim stanie są dzieci?
20: 11 ma niegroźne obrażenia, głównie powierzchowne stłuczenia i obtarcia. To uczniowie klas 4 i 5 szkoły podstawowej w Adamowiźnie w powiecie grodziskim. Przed chwilą autokar zabrał dzieci z powrotem do szkoły, skąd teraz odbiorą ich rodzice. Do wypadku doszło tutaj, na skrzyżowaniu ulic Mazowieckiej i Dębowej. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący ciężarówką skręcał w lewo i nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu autokarowi. Obydwaj kierowcy byli trzeźwi. W sumie w autokarze jechało 37 osób, 32 uczniów, 4 opiekunki i kierowca. Na miejsce wezwano 3 zespoły ratownictwa medycznego i LPR. Droga w tym miejscu jest całkowicie nieprzejezdna.
19: 4,5% PKB. Tyle w przyszłym roku Polska ma wydać na obronność. To kluczowy obszar wydatków w przyszłorocznym budżecie, nad którym pracuje dziś rząd. Igor Skrzypek, Igorze, 4,5% PKB. To ile złotych?
21: Prawie 200 miliardów złotych. Dużo, choć mniej niż planowe wydatki w tym roku. O niespełna 2 miliardy złotych. Ponad 30% finansowania nie pochodzi z budżetu państwa, lecz z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, czyli m.in. z pożyczek. Kwota 200 miliardów złotych może robić wrażenie, ale jak wypadamy w porównaniu z krajami w gospodarce wojennej? Ukraina planuje wydać w przyszłym roku na obronność, uwaga, aż 44% PKB. To ma być około 425 miliardów złotych. Problem w tym, że Ukraina ma coraz większe problemy z płynnością finansową, bo nie otrzymała spodziewanego zagranicznego wsparcia. Jeszcze większy budżet wojenny planuje Rosja. Kreml zamierza wydać w przyszłym roku na armię po przeliczeniu niemal 800 miliardów złotych. 4 razy więcej niż my.
0: Do końca dnia będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wynosić ma w Zakopanem 18 stopni, 20 w Nowym Targu, do 22 stopni w Bielsku. W nocy temperatura może spaść do zaledwie 4-6 stopni, ale jutro na szczęście znów wyjdzie słońce i znów będzie ciepło. Barometry pokazują dzisiaj wysokie ciśnienie w granicach 1030 hektopaskali. Wieje słabo. Mamy 29 września, to wtorek i dziś serdecznie pozdrawiamy kurierów i przewoźników, bo mają swój dzień. A ja pozdrawiam wszystkich ludzi pracy, którzy teraz nas słuchają. Nazywam się Łukasz Tymków i zachęcam, zostańcie z nami co najmniej do 17:00.
6: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: No chyba każdy z nas zna doskonale listę 7 grzechów głównych, a wśród nich jest na przykład nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Za to na szczęście wśród grzechów nie ma nieumiarkowania w śmianiu się i to w tak zwanym dorozpuku. I tak też może być, jeśli weźmiecie udział w naszym konkursie i wygracie podwójne zaproszenie na spektakl kabaretu Śleboda 7 grzechów głównych właśnie. A recepta na to jest naprawdę bardzo prosta. Wystarczy wejść na nasz profil radiowy na Facebooku, czyli Radio Alex, polubić nasz post konkursowy, a następnie w komentarzu napiszcie, dlaczego chcecie wybrać się na 7 grzechów głównych i kogo zabierzecie ze sobą. To ja życzę wam powodzenia, a już za chwilę będziemy mieli dla was bardzo dobre informacje o pogodzie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Coraz szybciej zapadający zmrok. Coraz zimniejsze poranki. Sezon grzewczy zbliża się wielkimi krokami. Bądź gotowy z Hydro Install Group. W naszych hurtowniach znajdziesz kotły na pelet, drewno, ekogroszek, gazowe, pompy ciepła, cały asortyment jak zawsze w promocyjnych cenach. Do tego wszystko, co potrzebne do budowy instalacji grzewczych i sanitarnych. Zawsze z profesjonalnym doradztwem. Hydro Install Group. Jabłonka, ulica Krótka 4. Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
4: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie mrożone owoce i warzywa Mroźna Kraina. Drugi tańszy.

0: plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Po reklamie.
2: Przed nami naprawdę stabilny tydzień, jeśli chodzi o pogodę i słońce. Najmniej stopni będzie w Zakopanem od 17 do 19 do piątku, w Nowym Targu Szczawnicy od 19 do 21, a w Bielsku nawet 22. W nocy chłodno od 4 do 8 stopni, ale za to wysokie ciśnienie, powoli spadające z 1028 do 1022 hektopaskali, gwarantować nam powinno w tym tygodniu raczej dobre samopoczucie.

0: Radio Alex.
1: J-Lo.

0: Dobre rzeczy warto wspominać i właśnie teraz tak będzie, bo wspominamy coś, co wydarzyło się w Nowym Targu. Chodzi o pierwszy półmaraton. Do biegów na dystansie niespełna 7 oraz 21 km zgłosiło się ponad 300 biegaczy. Wśród mężczyzn Jakub Bartecki osiągnął najlepszy czas na dystansie 21 km. To była godzina 13 minut i 51 sekund, a najszybszą kobietą była pochodząca z Jabłonki Iwona Kąś, która do ukończenia półmaratonu potrzebowała godziny 34 minut i 20 sekund.
1: Skusiło mnie to, że pierwsza edycja, bo lubię w pierwszych edycjach brać udział. No udało mi się ten półmaraton wygrać, chociaż się nie spodziewałam. Trasa jest zróżnicowana, bo pierwsza połowa jest dosyć szybka, w drugiej troszeczkę wiatr przeszkadzał i minimalne podbiegi, ale ogólnie trasa szybka. Bardzo dobrze oznaczona, jak na pierwszy półmaraton to wszystko super świetnie zorganizowane.
0: To było wspomnienie dźwiękowe, ale obrazowe jest na naszej stronie internetowej radioalex.com.pl. Tam znajdziecie galerię zdjęć z pierwszego półmaratonu w Nowym Targu.
2: Radio Alex.

akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Po reklamie.

0: Drive! Tuż po 13, czyli na początku tej godziny, która właśnie dobiega końca, pozdrawialiśmy kurierów i przewoźników. Kto jeszcze ma dzisiaj swoje święto? O tym na pewno powiem wam tuż po 14. A już za chwilę wiadomości.
1: Czy upowszechnianie sztucznej inteligencji może utrudniać nam dostęp do wiedzy? Posłuchajcie, co mówią naukowcy o tym w wiadomościach Radia Alex o 14. Będzie także rowerzysta ranny po zderzeniu z samochodem w Zakopanem i utrudnienia dla kierowców na ulicy Składowej w Nowym Targu.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Nie pozwól, by cyfrowy świat funkcjonował obok ciebie. Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w Klubie Rozwoju Cyfrowego Gminy Bukowina Tatrzańska. Poczta e-mail, aplikacje, bankowość elektroniczna i wiele innych możliwości internetu teraz są w zasięgu ręki. Zapraszamy w Bukowinie Tatrzańskiej i Leśnicy. Zadzwoń 571 391 038. Projekt Utworzenie Centrum Rozwoju Cyfrowego w Gminie Bukowina Tatrzańska jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno! Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
0: No i właśnie przed chwilą minęła 14. My teraz zapraszamy Was na wiadomości.
1: Anna Kruszewska. Zaczynamy. Rowerzysta trafił do szpitala po zderzeniu z samochodem w Zakopanem. Do kolizji doszło wczoraj na skrzyżowaniu ulic Tetmajera i Grunwaldzkiej. 43-letni rowerzysta miał niegroźne obrażenia. Policjanci ustalili, że 28-letni kierowca samochodu nie ustąpił mu pierwszeństwa. Kierowca dostał ponad 1000 zł mandatu i 10 punktów karnych. Zostajemy na drogach. Utrudnienia czekają kierowców i pieszych na ulicy Składowej w Nowym Targu. Dziś rozpoczyna się remont sieci wodociągowej. Roboty mają potrwać do 16 listopada. Termin może się zmienić w zależności od warunków technicznych i pogody.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: 200 tysięcy złotych dostanie gmina Spytkowice na przebudowę jednej z dróg gminnych. Pieniądze przyznał małopolski sejmik. Droga biegnie przez centrum miejscowości w rejonie szkoły podstawowej nr 1 i hali sportowej. Jest też alternatywą dla zatłoczonej drogi krajowej nr 7, czyli popularnej Chyżnianki.
2: Radio Alex jest blisko. Mówimy o twoich sprawach.
1: Nowe, nowoczesne przedszkole otwarte w Poroninie. Budynek ma ponad 1200 metrów kwadratowych powierzchni, a jego budowa kosztowała ponad 9,5 miliona złotych. W przedszkolu są kolorowe sale, przestrzeń teatralno-sportowa, plac zabaw pod dachem i kuchnia, w której przygotowywane są posiłki. Jedną z największych atrakcji jest taras z widokiem na Tatry. Znalazły się tam m.in. teleskopy, szklarnia, zegar słoneczny i stacja pogodowa. Jest też sensoryczna ścieżka, której faktury nawiązują do planet.
2: Sport w Radiu Alex.
1: Sprawdźmy teraz z Joanną Chmiel, co słychać u naszego piłkarskiego drugoligowca.
10: Wygrywamy w sparingu z Sandecją Nowy Sącz 4-2 po golach Sobczaka, Marcio, Rachwała i Lipienia. Melduje ekipa nowotarskiego NKP Podhale i już szykuje się do kolejnego meczu drugiej Betkring Ligi. To w najbliższą sobotę o 13 z rekordem Bielsko-Biała. Spójrzmy na bilans Nowotarzan. Do tej pory na koncie mają 4 wygrane, 2 remisy oraz 3 przegrane i 9 miejsce w tabeli. W rankingu prowadzi Znicz Pruszków przed Górnikiem Łęczna i GKS-em Tychy. Tabelę na 18 miejscu zamyka Resowia Rzeszów.
1: Teraz Anna Wachowska i między innymi pytanie, czy upowszechnianie sztucznej inteligencji może utrudniać nam dostęp do wiedzy.
11: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił polski wniosek o tymczasowe zawieszenie umowy Mercosur. To, przypomnijmy, umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a grupą państw Ameryki Południowej. Budziła ona duże obawy także polskich rolników o to, że nasz rynek zostanie zalany przez towary zza oceanu. Chodzi głównie o mięso i warzywa. Na linii Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej. Polska chciała zawiesić Mercosur. Trybunał się nie zgodził. Dlaczego?
12: A dlatego, że polski minister rolnictwa Stefan Krajewski przystał do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej bardzo koślawy wniosek. Polska, cytuję tutaj oficjalne stanowisko Trybunału, nie dostarczyła najmniejszej konkretnej wskazówki umożliwiającej ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia i nieuchronności poważnej oraz nieodwracalnej szkody dla polskiego rolnictwa. Minister nie udowodnił także, że mięso z Ameryki Południowej może trafić na polskie stoły nieprzebadane i że może stanowić zagrożenie. Nie dostarczył także, czytamy w oświadczeniu, precyzyjnych wyliczeń, że polscy rolnicy rzeczywiście ucierpią finansowo na otwarciu naszego rynku. Właśnie dlatego Trybunał Sprawiedliwości nie zgodził się na pilne zawieszenie Mercosuru. Jeszcze będzie się tym zajmował i dopiero za kilka miesięcy będzie oceniał, czy ta międzykontynentalna umowa została zawarta legalnie. Polska chciała, żeby do tego ostatecznego rozstrzygnięcia Mercosur zawiesić, no ale jak widzimy, rząd nie potrafił tego wywalczyć.
11: Czy upowszechnienie sztucznej inteligencji może utrudnić nam dostęp do wiedzy?
13: Takie pytanie zadali sobie naukowcy z Uniwersytetu w Kopenhadze. Wyniki badań, które przeprowadzili, wskazują, że to niestety możliwe.
11: W studiu Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej. Na czym te badania polegały? Dzień dobry.
13: Analizowano 27 dużych modeli językowych, które napędzają popularne chatboty, takie jak ChatGPT, Gemini czy Claude. Testy prowadzono na 155 tematach, od globalnych po bardzo lokalne, drobne. Lista około 70 milionów indywidualnych odpowiedzi generowanych przez AI pokazała, że nawet najbardziej zaawansowane modele oferują treści o blisko 20% mniej zróżnicowane niż nawet tradycyjna wyszukiwarka Google. Jeśli właśnie chatbotom oddamy poszukiwanie informacji, narazimy się na coraz bardziej jednolity przekaz, z którego treści nietypowe, oryginalne, odbiegające od dominujących schematów będą po prostu stopniowo eliminowane. By na nie trafić, trzeba będzie się postarać, a nie każdemu będzie się chciało.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Dzisiaj na południu kraju przewaga słonecznego nieba. Lokalnie rano pojawiały się mgły, ale teraz widzialność powinna być już w porządku. W Zakopanem termometry będą wskazywały dzisiaj od 18 do 19 stopni, w Nowym Targu około 20, a w Szczawnicy dużo cieplej, bo na przykład 21 stopni. Jeszcze cieplej, bo 22 stopnie mogą wskazać termometry w Bielsku Białej. Jutro ma być podobnie, dużo słońca i oczywiście komfortowa temperatura w okolicach 20. Wiać ma słabo, chwilami umiarkowanie z południa.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: To jest wtorkowe popołudnie, 29 września. Niektórzy już po pracy, a my w tej godzinie będziemy dzielnie walczyli z hipokondrią, bo dzisiaj dzień hipokondryka. Co i jak, tego dowiecie się już niedługo. Zostańcie z nami, Łukasz Tymków. Zapraszam.

0: No przyznajcie się, kto z nas tak to ma? Strzyknęło w łokciu, zaszumiało w lewym uchu, a doktor Google po wpisaniu słów na przykład swędzący nos właśnie wystawia nam diagnozę rzadkiej choroby tropikalnej. Spokojnie, spokojnie, bo wpadacie wtedy w hipochondrię, a dzisiaj właśnie dzień hipochondryka, a więc odkładamy na chwilę ciśnieniomierz, nie piszemy testamentu i przede wszystkim wyłączamy internetowe poradniki. Warto sobie zrobić coś dobrego do picia i na przykład głęboko odetchnąć. To tylko jesień i być może chwilowy spadek formy, chociaż pogoda zachęca do tego i raczej moim zdaniem mobilizuje, żeby właśnie czuć się bardzo dobrze. Tym bardziej, że chociażby ciśnienie sprzyja. I na ten temat na pewno kilka słów już za chwilę na naszej antenie.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
8: Blik.
9: Staszek, twój dom nowy?
10: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
9: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
10: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
11: Oleś musiał zapłacić?
10: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
9: Daj numer do Eko Podhale.
10: 733-049-049.
12: Pytać się mieć czy być? A my kule pytamy, po co tak komplikować? Dobrze mieć miliony i być milionerem.
13: W kumulacji Lotto do wygrania 11 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
14: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
15: Dobra, zdradź sekret.
14: Jaki sekret?
15: No, ten twój patent na zakupy.
14: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
15: Tylko w Modivo?
14: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
15: I co z tym cashbackiem?
14: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
15: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
16: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
17: Dużo dobrego.
18: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
19: Po reklamie.
0: W tym tygodniu wyżowy układ pogodowy bez opadów. Maksymalne temperatury w regionie podgórskim będą wynosiły od 17 do 19 stopni w Zakopanem, w Nowym Targu około 20, a Szczawnicy 21. Nocą może być naprawdę chłodno, od 4 do 7 stopni, ale wysokie ciśnienie zapewni nam korzystny biometr. Wiatr ma wiać w tym tygodniu z południowego wschodu i będzie on raczej dla nas łagodny.

0: Pora taka, że wiele osób być może wraca właśnie z pracy do domu, a w Zakopanem mogą mieć problem z suchym kranem. No bo właśnie dzisiaj część Zakopanego czeka przerwa w dostawie wody. Utrudnienie obejmują całą ulicę Wołowa Góra oraz plac pod Gubałówką. No ale prace na sieci wodociągowej potrwają jeszcze kilkadziesiąt minut, maksymalnie do 15. No, jeśli komuś bardzo chce się pić albo musi szybko zrobić zupę, to dobrze jest zaopatrzyć się w jakieś zapasy. A my do 15 wypełnimy wam na pewno bardzo przyjemnie czas muzyką, która wraca już za moment.
1: Radio Alex.

akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin.

0: Bonusowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Po reklamie.
6: Radio

0: Wtorkowe popołudnie wciąż trwa, nawet można powiedzieć, że w pełni. Niedługo będzie 15, przedstawimy wam najnowsze wiadomości. No, a po nich coś, co we mnie pewnie bardzo głęboko siedzi, jak i w wielu innych osobach, które kibicowały wczoraj naszej reprezentacji, która grała ze Szwecją, a właściwie próbowała grać.
1: 14 zarzutów dla młodego mężczyzny z naszego regionu miał między innymi kopnąć w głowę ratownika medycznego. Za chwilę także o tym, co nas czeka w pogodzie i rząd, który uchyla się od odpowiedzialności za porażkę przed unijnym trybunałem. Chodzi o odrzucenie polskiego wniosku o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy Mercosur. Posłuchajcie szczegółów. Anna Kruszewska, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Bolą cię stopy? A może dokuczają ci haluksy lub płaskostopie? Nie czekaj! Gabinet podologiczny Violetta Freidlich Gąsienica w Zakopanem pomoże ci pozbyć się odcisków modzeli, kurzajek, grzybicy i wrastających paznokci oraz dobierze indywidualne wkładki ortopedyczne. Odzyskaj komfort chodzenia. Zakopane, ulica Makuszyńskiego 1. Telefon 502-470-657. Wkładki ortopedyczne to wyrób medyczny. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę, firma Pol Invest Violetta Freidlich Gąsienica.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe.

0: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
1: Dobra, zdradź sekret.
0: Jaki sekret?
1: No, ten twój patent na zakupy.
0: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
1: Tylko w Modivo?
0: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
1: I co z tym cashbackiem?
0: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
1: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
4: Właśnie minęła 15. Zapraszamy was teraz na wiadomości.
5: Anna Kruszewska, zapraszam. 23-latek z regionu trafił do aresztu po tym, jak policjanci z Jabłonkiem przedstawili mu 14 zarzutów, w tym rozboju w warunkach recydywy. Według śledczych mężczyzna po kradzieży alkoholu groził ochroniarzowi i użył wobec niego przemocy. Pozostałe zarzuty dotyczą m.in. gruźb, znieważenia i naruszenia nietykalności policjantów oraz ratowników medycznych. Jednego z ratowników miał kopnąć w głowę. Podejrzany miał też niszczyć mienie i kraść w sklepach. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
6: O tym się mówi w regionie.
5: 4 firmy chcą przebudować ulicę Nowy Świat w Rabce Zdroju. Gmina na inwestycje zarezerwowała prawie 2 miliony złotych. Przetarg dotyczy około 400-metrowego odcinka od rejonu sklepu w kierunku ulicy Krótkiej. Prace obejmą m.in. jezdnie, chodnik i odwodnienie. 3 oferty mieszczą się w budżecie. Teraz gmina sprawdzi dokumenty i wybierze wykonawcę. Po podpisaniu umowy firma będzie miała 2 miesiące na wykonanie prac.
6: Wiadomości w Radiu Alex.
5: OSP Spytkowice z nowym ciężkim wozem bojowym pojazd zastąpi po ponad 2 dekadach Jelcza. Gmina Spytkowice przekazała na ten cel 500 000 zł. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 50 tysięcy, a całkowita kwota zakupu to 700 tysięcy złotych. Pozostałe środki pochodzą z budżetu OSP Spytkowice. Na koniec o pogodzie. Jeszcze na przełomie XIX i XX wieku na Podhalu już we wrześniu pojawiały się ciągłe opady deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu. XXI wiek charakteryzuje się znacznym ociepleniem klimatu i przynosi jesienią wzrosty temperatury charakterystyczne dla gorących letnich dni. 20 stopni w plusie może pojawić się na termometrach nawet w listopadzie. Musi być jednak spełniony jeden warunek.
7: Najwyższą temperaturę w historii naszych pomiarów w omawianym okresie zanotowaliśmy w Zakopanem w dniu 14 października 2000 roku. Było to aż 26,3 stopnia, czyli dzień gorący w połowie października. Natomiast wyżej w Tatrach, na Kasprowym, było to 16,8 stopnia w październiku 1995 roku. Więc największe szanse na tak zwane babie lato w Zakopanem mamy w pierwszej połowie października, tak do mniej więcej 10-12, no choć dni z temperaturą zbliżającą się do 20 stopni mogą wystąpić aż do połowy listopada, no wówczas potrzebny jest do tego jednak wiatr halny.
5: Mówił kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem Paweł Parzuchowski. A już teraz głos oddajemy Annie Wachowskiej.
8: Rząd zrzuca odpowiedzialność na swoich poprzedników z PiS za porażkę przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości. TSUE odrzucił dziś polski wniosek o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy Mercosur. Warszawa, przypominamy, złożyła skargę w obawie przed zalaniem polskiego rynku przez towary z grupy państw Ameryki Południowej. Na konferencji rzecznika rządu Adama Szłapki był reporter Igor Skrzypek. Przed kancelarią premiera jest nasz wóz satelitarny. Witamy. Igorze, co usłyszałeś?
9: No, rzecznik rządu przekonuje, że rządy Prawa i Sprawiedliwości nie dopilnowały interesów Polski na etapie negocjacji umowy Unia Europejska-Mercosur.
10: To były prace, które trwały od lat. Najpierw na poziomie ogólnym, kierunkowym Rady Europejskiej. I to był ten moment, kiedy przede wszystkim można było formułować te najważniejsze postulaty polityczne.
9: Przekonuje Adam Szłapka, ale stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej prezentuje też szereg zarzutów do formy, w jakiej Polska zgłosiła sprzeciw. Tu cytat. Polska nie dostarczyła najmniejszej konkretnej wskazówki umożliwiającej ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia i nieuchronności poważnej i nieodwracalnej szkody. Sprzed kancelarii premiera Igor Skrzypek.
8: Starcia licealistów i skrajnie lewicowych aktywistów z policją we Francji. W ruch poszły kamienie i butelki. Na linii korespondent w Paryżu Marek Gładysz. Marku, co jest powodem tych zamieszek?
11: Licealiści protestują przeciwko zapowiadanym przez rząd cięciom budżetowym w szkolnictwie. Już od wielu lat żądamy większej liczby nauczycieli, bo na razie ich brakuje. Lekcje są ciągle odwoływane. Kiedy jest gorąco w klasach, brakuje wentylatorów, natomiast w zimie prawie nie ma ogrzewania. Tłumaczy mi jedna z protestujących w Paryżu licealistek. Strajkujący uczniowie i skrajnie lewicowi aktywiści blokują wejście do ponad 200 liceów w całym kraju. Niektóre szkoły średnie zablokowane są już od 2 dni. W starciach ulicznych rannych zostało już co najmniej około 30 uczniów i policjantów, głównie na imigranckich przedmieściach Paryża, gdzie według nauczycieli do licealistów przyłączyły się młodzieżowe bandy, oraz w Nicei na francuskiej Rywierze i w Lille na północy Francji.
8: Atak hakerski na bazę danych Pentagonu. Jak informuje stacja ABC News, ujawniono dane blisko 3 milionów osób, w tym szczegóły dotyczące stanowisk zajmowanych przez personel wojskowy i cywilne. Do wycieku danych doszło także z portalu rekrutacyjnego Federalnego Biura Śledczego.
4: Do końca dnia słońce i wysoka temperatura w całym powiecie puławskim. Puławy, Kazimierz Dolny czy Nałęczów odnotowują dzisiaj 21 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest wysokie i będzie stabilne, około 1022 hektopaskali ma wynosić. Wiać ma łagodnie z kierunków wschodnich. Są rzeczy, których nie da się pominąć i w tej godzinie na pewno nie pominiemy tego, co dzieje się po meczu Polska-Szwecja, który wczoraj zepsuł nam wieczór. A tymczasem niech już nic nie psuje tego dnia, którym jest 29 września, wtorek. Łukasz Tymków, dzień dobry po raz kolejny.
6: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: cały czas.
1: No mieliśmy wczoraj piękny dzień i do końca tygodnia pogoda zapowiada się bardzo słonecznie, o czym będziemy mówili zresztą za chwilę na naszej antenie. Natomiast no, wczoraj wieczorem czarne chmury zebrały się nad tymi wszystkimi, którzy mocno trzymali kciuki za naszą reprezentację w piłce kopanej, czyli chodziło o mecz Polska-Szwecja. No niestety przegraliśmy to spotkanie w Lidze Narodów 1-3. No i komentarze oczywiście sypią się w internecie bardzo, bardzo gorzkie. Natomiast no już pomijam to, co dzieje się w mediach społecznościowych. Warto przytoczyć chociażby dwa takie komentarze od ekspertów. Jednym z nich Tomek Chata z portalu igol.pl, który stwierdził, że to nie jest kamień, tylko głaz do ogródka Jana Urbana. Natomiast jak zawsze najbardziej soczysty komentarz wygłosił Jan Tomaszewski i powiedział tak: to nie są błędy, to są wielbłądy. No ja tylko pytam, czy chodzi o to, że garbate, czy że dziwnie biegali.
2: Radio Aleks.

0: Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Po reklamie.
9: A teraz spoglądamy trochę w przyszłość. Do piątku na obszarze powiatu puławskiego i okolic będzie przeważać słońce. Choć okresowo może być zachmurzenie umiarkowane. W Puławach, Kazimierzu Dolnym i na Łęczowie na termometrach będzie od 19 do 21 stopni do końca tygodnia. Noce chłodne, bo od 5 do 8, ale ciśnienie ma być stabilne na poziomie od 1025 do 1030 hektopaskali. Wiatr ma też ze wschodu.

0: My teraz w Radiu Aleks przypominamy o naszym konkursie związanym z zaproszeniami podwójnymi na występ kabaretu Śleboda w Nowym Targu. To już 2 października, najpierw o 17.30, a potem o 20.00. I właśnie na jedną albo drugą godzinę mamy dla Was podwójne wejściówki. Wystarczy wejść na naszego Facebooka, polubić ten post, no i w komentarzu napisać, kogo byście zabrali. No, kilka komentarzy na pewno zasługuje na uwagę, jak chociażby ten rymowany, czy też na przykład Adam i jego motywacja, który chce zabrać żonę, bo może po wysłuchaniu kazania przestanie tyle grzeszyć. Grzechem natomiast będzie nieskorzystanie z tej okazji. A więc Facebook, profil Radia Aleks, no i do dzieła.
1: Radio Aleks.
2: Reklama.
3: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
4: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Miejsce, w którym spotykają się tradycja, przyroda i przygoda? Pieniński przełom Dunajca. Daj się zachwycić jego piękno z pokładu Łodzi Flisackiej. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zaprasza na spływy jedną z najbardziej urokliwych rzek w kraju. Przeżyj wspaniałą przygodę w bezpiecznych i komfortowych warunkach, indywidualnie lub grupowo. Pływamy codziennie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji biletów. Szczegóły na flisacy.pl.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Po reklamie.

0: Pewnie jest spora grupa osób, które o 16 mogą wyjść z pracy. No to mam dla was bardzo dobrą wiadomość. 16 za chwilę. Jeszcze lepszą wiadomością jest to, że pojawią się u nas wszystkie te rzeczy, które powinniśmy wiedzieć. Chodzi o najnowsze informacje, które u nas już za chwilę.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Wow! W Aldi

0: taniej. 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Po reklamie.
3: Czas teraz na najnowsze wiadomości. Minęła 16.
4: To ma być miejsce współpracy edukacyjnej, naukowej, kulturalnej i biznesowej między Polską i Stanami Zjednoczonymi. W Krakowie podpisano akt erekcyjny Centrum Polsko-Amerykańskiego przy Komitecie Kopca Kościuszki. Skupi się to nie tylko na samym upamiętnieniu Kościuszki, ale przede wszystkim na nadaniu temu wspomnieniu wymiaru praktycznego i przekuciu go w zacieśnioną współpracę amerykańskiego i polskiego biznesu, kultur obu krajów, a także w kooperacji w sferze wojskowej i energetycznej, opisuje amerykański ambasador Thomas Rose, który uczestniczył w uroczystości. Kopiec Kościuszki to najbardziej amerykańskie miejsce w Polsce. Chcemy to wykorzystać, dodaje Łukasz Chyla, dyrektor Centrum Polsko-Amerykańskiego.
5: Naszą ambicją jest, żeby stało się strategiczną platformą dialogu między Polską i Stanami Zjednoczonymi w kilku takich kluczowych kwestiach. Kultura, nauka, biznes, obronność, dyplomacja. Ale Jerzego Waszyngtona 1 w Krakowie. Tadeusz Kościuszko jest naszym najważniejszym polsko-amerykańskim bohaterem.
4: Centrum ma zostać otwarte już w przyszłym roku. Biolodzy z Uniwersytetu Massachusetts ogłosili właśnie wyniki badań wskazujących na dwóch nowych kandydatów do tytułu najgłośniejszego ptaka na świecie. Doniesienia na ten temat przynosi Grzegorz Jaciński.
6: Dzień dobry ponownie.
4: Co to za krzykacze?
6: Pierwszy to dzwonnik na goszyi, ptak zamieszkujący atlantyckie lasy Brazylii, znany ze swego donośnego, metalicznego śpiewu. Drugi to kariama czerwononoga, występująca na otwartych terenach Ameryki Południowej. Taka trochę jakby mewa. Okazało się, że oba te gatunki potrafią osiągać poziom natężenia dźwięku przekraczający 120 decybeli. To więcej niż hałas pracującej piły łańcuchowej czy młota pneumatycznego. Nie do końca przy tym wiadomo, do czego ostatecznie jest im to potrzebne. Możemy się tylko cieszyć, że to nie te ptaki śpiewają u nas o świcie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
3: Do końca dnia będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wynosić ma w Zakopanem 18 stopni, 20 w Nowym Targu, do 22 stopni w Bielsku. W nocy temperatura może spaść do zaledwie 4-6 stopni, ale jutro na szczęście znów wyjdzie słońce i znów będzie ciepło. Barometry pokazują dzisiaj wysokie ciśnienie w granicach 1030 hektopaskali. Wieje słabo.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
3: Słuchacie nas we wtorkowe popołudnie 29 września. Dziś w kalendarzu świąt nietypowych napój, który właśnie przepięknie świeżo zaparzony pachnie w moim studiu, czyli dzień kawy. Na pewno do niego się odniosę jeszcze przed 17. I wy też sobie zaparzcie. Łukasz Tymków, zapraszam.

0: mówiliśmy o pięknej pogodzie, która zostanie z nami na pewno do piątku, a to oczywiście zachęca do tego, żeby jeszcze powędrować po górach. No, zachwyt wzbudzają oczywiście zjawiska zwane morzami mgieł, ale uważajcie, bo w wyższych partiach może być to zdradliwe. Dotyczy to zwłaszcza północnych stoków i zacienionych grani.
1: Wysoko w Tatrach warunki wydają nam się bardzo przyjemne, natomiast uważajmy bardzo na śliskie i pokryte lodem fragmenty szlaków o ekspozycji północnej, no i w rejonie takich zacienionych przełęczy, gdzie słońce nie dochodzi i ten śnieg mimo dodatniej temperatury powoli zamienia się w lód, no i stwarza czasami niewidzialne zagrożenie.
0: Mówił kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem Paweł Parzuchowski, a my, patrząc na piękną, złotą polską jesień w górach, posłuchamy za chwilę kolejnego zestawu muzyki wybranej dla ciebie.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Nie pozwól, by cyfrowy świat funkcjonował obok ciebie. Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w Klubie Rozwoju Cyfrowego Gminy Bukowina Tatrzańska. Poczta e-mail, aplikacje, bankowość elektroniczna i wiele innych możliwości internetu teraz są w zasięgu ręki. Zapraszamy w Bukowinie Tatrzańskiej i Leśnicy. Zadzwoń 571 391 038. Projekt Utworzenie Centrum Rozwoju Cyfrowego w Gminie Bukowina Tatrzańska jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.
5: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplanie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
6: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista, Lavazza, krema Egusto 1 kg, różne rodzaje. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie produkty Alpro. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
0: Przed nami naprawdę stabilny tydzień, jeśli chodzi o pogodę i słońce. Najmniej stopni będzie w Zakopanem od 17 do 19 do piątku, w Nowym Targu Szczawnicy od 19 do 21, a w Bielsku nawet 22. W nocy chłodno od 4 do 8 stopni, ale za to wysokie ciśnienie, powoli spadające z 1028 do 1022 hektopaskali, gwarantować nam powinno w tym tygodniu raczej dobre samopoczucie.

0: Jak wspominałem niedawno w kalendarzu świąt nietypowych, mamy dzisiaj dzień kawy. Jak się okazuje, jest legenda nawet związana z kawą. Podobno odkrył ją etiopski pasterz o imieniu Kaldi w IX wieku, który zauważył, że jego kozy po zjedzeniu czerwonych owoców z pewnego krzewu stawały się niezwykle pobudzone. Miały mnóstwo energii i tańczyły do późnej nocy. W naszym kraju przypisuje się to raczej samogonowi. Natomiast wyobraźcie sobie, że zakazywano kawy, na przykład w XVI wieku w Mekce, ale w Europie też część duchowieństwa nazwała kawę gorzkim wynalazkiem szatana. Problem rozwiązał dopiero papież Klemens VIII, który postanowił jej spróbować przed nałożeniem klątwy. No i tak mu zasmakowało, że powiedział: ochrzcimy ten napój i zróbmy z niego prawdziwie chrześcijański trunek. No, co znaczy w naszym kraju ochrzcić coś, to wszyscy chyba wiemy. Pamiętajcie, że po takiej kawie nie wsiadamy za kierownicę.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: tej godzinie mówiłem o dniu kawy. Moja już właściwie skończona, a skoro kończy się kawa, to chyba pora też iść do domu. Już za chwilę po godzinach i Łukasz Jakubczyk, a ja, Łukasz Tymków, dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia jutro. Cześć!
1: Radio Alex.
2: Reklama. Bolą cię stopy? A może dokuczają ci haluksy lub płaskostopie? Nie czekaj! Gabinet podologiczny Violetta Freidlich Gąsienice w Zakopanem pomoże ci pozbyć się odcisków modzeli, kurzajek, grzybicy i wrastających paznokci oraz dobierze indywidualne wkładki ortopedyczne. Odzyskaj komfort chodzenia. Zakopane, ulica Makuszyńskiego 1. Telefon 502-470-657. Wkładki ortopedyczne to wyrób medyczny. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę, firma Pol Invest Violetta Freidlich Gąsienica.
3: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: Na zegarze jest już 17, czyli dobra pora na wiadomości. Posłuchajmy, te z kraju i ze świata mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Tomasz Wereński.
5: 13-latek, który planował zamach w szkole podstawowej, trafi do ośrodka szkolno-wychowawczego.
6: Takie jest postanowienie Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie w Kujawsko-Pomorskim.
5: Na razie nastolatek przebywa w policyjnej izbie dziecka.
6: Przypomnijmy, wczoraj policjanci zatrzymali go w jego domu po informacji od zagranicznych partnerów, że nastolatek planuje atak w szkole z udziałem noża.
5: Podczas przesłuchania chłopak przyznał się do planów zamachu.
6: W Światowym Dniu Serca smutna statystyka.
5: Każdego roku w Polsce z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego umiera prawie 180 tysięcy osób. Nasza reporterka Anna Kropaczek już po rozmowie z kardiologiem. Co szkodzi naszym sercom, Aniu?
7: Złe nawyki żywieniowe, palenie papierosów, które warto rzucić w każdym momencie, i brak ruchu. Regularna aktywność fizyczna ma ogromne znaczenie.
8: Wytyczne WHO mówią 5 razy w tygodniu po 30 minut, ale jakakolwiek ilość wysiłku takiego umiarkowanej intensywności będzie dla nas korzystna.
7: Mówi profesor Maciej Wybraniec, kierujący oddziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach Ochojcu.
6: Nawet ponad 60 tysięcy złotych za sylwestrowy wypoczynek pod Tatrami?
5: Niewyobrażalnie wysokie kwoty pokazują niektóre portale rezerwacyjne.
6: To nie są prawdziwe ceny, wyjaśnia Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
5: To próba uniknięcia monopolistycznych praktyk portali, które pobierają duże prowizje i karzą obiekty hotelarskie za wynajmowanie poza ich systemem.
9: I żeby nie doprowadzić do tego sposobu ukarania, no to wystawiamy jeden pokój za 50 tysięcy, który jest warty 2000, troszkę oszukując algorytmy, my walczymy o swoje i o dobrostan, a także mijamy pośrednika, kierując konsumenta usługi turystycznej bezpośrednio do zakupu usługi hotelowej u danego jego producenta. Jest to manewr wymijający monopolistyczne praktyki pośrednika.
6: O manewrze wymijającym usłyszał nasz zakopiański reporter Maciej Połachicki.
4: Piękna pogoda na Podhalu i na Podbeskidziu, a co najważniejsze, w ciągu najbliższej doby w tej sprawie nic się nie zmieni, a to oznacza, że znowu będzie jutro słonecznie. Na termometrach w Zakopanem jutro 15 stopni, w Nowym Targu 18, w Bielsku Białej do 21, a noc ta najbliższa no znowu będzie chłodna, bo w Bielsku 8 stopni, w Nowym Targu 6, w Zakopanem też 6 w plusie. Od dzisiaj to chyba częściej zacznę spoglądać do kalendarza, bo dopiero teraz dowiedziałem się, że jest dzień kawy. To ja biegnę sobie zrobić tak, żebym miał komu śpiewać 100 lat albo dużo więcej. Zaczynamy program po godzinach we wtorek w Radiu Alex, a na początek Taylor Swift, Łukasz Jakubczyk. Dzień dobry, to są 3 minuty po 17.
10: Radio Alex.

Seven Tears, Goombay Dance Band w Radiu Alex. To jest muzyka wybrana dla Ciebie. Dzisiaj naprawdę dużo muzyki na naszej antenie. No jak to w programie po godzinach? A skoro mówimy o tym, co w programie po godzinach, to warto wspomnieć, że będziemy też spoglądać na ciekawe wydarzenia, które w tym tygodniu przed nami w regionie. Będzie też muzyczny świat. Dowiemy się, jak smakuje tort rok po weselu. Będzie wyprzedana trasa koncertowa, znikająca sukienka i kolejna wpadka na trasie pewnego girls bandu. Polecamy się. We wtorek to musi być łatwo, lekko i przyjemnie. I tak też będzie. Za chwilę w Radiu Alex DJ Bobo będzie chihuahua.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
0: Po reklamie.
4: Radio Alex.
5: Chihuahua. Chihuahua.

Music Sounds i Fast Boy w programie Po Godzinach w Radiu Alex. Jak będziecie mieć chwilę, to wpadnijcie na naszego radiowego Facebooka, bo tam czeka konkurs, w którym można zdobyć zaproszenia na występy kabaretu Śleboda, które w piątek zaplanowano w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Targu. Będą dwa występy w ramach 7 grzechów głównych. Oni wszystkie te grzechy przetestowali i będą się wnioskami chwalić. Na oba te występy mamy podwójne zaproszenia. Z takimi niespodziankami wrócił po urlopie Władek Biały. Miało być ciasto na przywitanie, ale nie dojechało, więc dobrze, że przynajmniej nie przyszedł z pustymi rękami dla naszych słuchaczy. Facebook Radia Alex, tam do zdobycia zaproszenia na kabaret Śleboda. Polecamy.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm. Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Po reklamie. Muzyka wybrana dla
0: ciebie. Radio Alex.

0: Zespół Pet Shop Boys w najlepszym muzycznym wydaniu Always on my mind w Radiu Alex. Za chwilę będzie 18, będą wiadomości, będzie prognoza pogody. A po 18 pewien zespół, który zamknął już sprzedaż biletów na swoje przyszłoroczne tournée. Ale jest jedno ale, niezbyt pozytywne dla fanów, którym nie udało się kupić biletów. Szczegóły po 18, bądźcie blisko Radia Alex. U nas w regionie oczywiście też będziemy.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Dużo dobrego. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Po reklamie.
0: Jest już 18, czyli dobra pora na wiadomości. Te z kraju i ze świata mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Tomasz Wereński.
10: Bombowiec strategiczny Tu-95MS rozbił się w obwodzie Amurskim na Dalekim Wschodzie Rosji. Zginęło 6 osób.
11: Według ukraińskiego portalu Militarnej samolot miał wykonywać przebazowanie na lotnisko Olenia w obwodzie Murmańskim na północy Rosji, skąd często prowadzone są ataki na terytorium Ukrainy. Strażacy rozstawili kolejne zraszacze. Śledzimy popołudniowy drogowy paraliż w Gdańsku.
10: Na rondzie de la Salle wycieka gaz.
11: Kierowcy nie mogą zjechać z obwodnicy Trójmiasta do Brzeszcza.
10: Samochody stoją także w drugą stronę, ale na tej nitce policjanci przepuszczają powoli auta.
11: Zamknięta jest także droga między Moreną a Niedźwiednikiem.
12: Długo państwo czekacie?
13: Z pół godziny, 40 minut, trudno powiedzieć. Wiadomo, że jest wyciek gazu, czuć tym gazem, no szukają. Chyba nie mają pojęcia, skąd ten gaz się bierze, bo tutaj czujnikiem trawnik badali, no to piszczał ten czujnik jak szalony.
12: Wysiadł pan z samochodu i czeka.
14: Czekam, co mam zrobić?
15: A skręcam tam, na Niedźwiednik.
12: Czyli zaraz za rondem.
15: Zaraz za rondem.
12: Tak blisko domu, a tak daleko.
15: Dokładnie.
10: Z kierowcami, którzy utknęli w korku, rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
11: Napoje słodzone i tak zwane energetyki mają być znacznie droższe.
10: Rząd przyjął dziś projekt ustawy o nawet 10-krotnym podniesieniu opłaty za niezdrowe napoje.
11: W tych słodzonych wzrośnie opłata za każdy gram cukru powyżej 5 gramów w 100 ml napoju.
10: Z 5 do 10 groszy za dodatkowy gram.
11: Szczegóły projektu nowych przepisów zna Krzysztof Berenda. Co jeszcze i dlaczego wzrośnie?
16: Opłata za zawartość w napojach kofeiny lub tauryny, czyli składników napojów energetycznych. Dzisiaj opłata za te składniki to 10 groszy i ona ma zostać podniesiona 10-krotnie, tak żeby wynosić złotówkę. Po co to wszystko? Po to, żeby te napoje, które przez rząd i lekarzy uznawane są za napoje niezdrowe, były zauważalnie droższe. Tak żeby każda puszka albo butelka kosztowała kilka złotych więcej. To wszystko ma nas zniechęcić po prostu do kupowania tego. Właśnie dlatego te podwyżki opłat zapisano w projekcie ustawy o zdrowiu publicznym, bo zdrowiem politycy to uzasadniają. Cały ten projekt ustawy powędruje teraz do parlamentu, a potem oczywiście do prezydenta.
0: Środa pogodowo na Podhalu i na Podbeskidziu zapowiada się naprawdę dobrze. Tak naprawdę to będzie kontynuacja tej dobrej, słonecznej pogody. Jutro 15 stopni w Zakopanem, 18 w Nowym Targu, 21 w Bielsku Białej. Padać jutro nie będzie, no ale wcześniej noc. To też będzie kontynuacja, bo znowu będzie chłodno. W Zakopanem tej nocy jakieś 6 stopni, podobnie też w Nowym Targu, w Bielsku Białej 8 stopni i to będzie noc pogodna. 29 września, o kawie już mówiłem, więc teraz warto wspomnieć o dniu kuriera i przewoźnika szerokości, no i bezpiecznej trasy życzymy. Co byśmy bez was zrobili? Trzymajcie się! Wracamy do muzyki wybranej dla ciebie teraz w Radiu Alex. Paul McCartney i Michael Jackson. Kiedyś byśmy powiedzieli, że to jest super duet. Say, say, say. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie, to są 3 minuty po 18.

0: I Ring My Bell w Radiu Alex. To jest muzyka wybrana dla ciebie. To teraz też będzie o muzyce, a w zasadzie o ogłoszeniu grupy Oasis, no bo oni mają dla nas informację, że sprzedały się wszystkie bilety na ich przyszłoroczne występy. Żeby kupić bilety, najpierw trzeba było się zapisać, później mieć szczęście w losowaniu, a jeszcze później kolejne szczęście w szukaniu dla siebie miejsca. Teraz już ten problem po prostu minął. Biletów brak. I od razu też mówią, że nie będzie więcej koncertów, czyli komu się nie udało, ten musi sobie szukać innego muzycznego wydarzenia. A jest w czym wybierać, naprawdę. Urodziny z Kolima i tak dalej. Nie no, żartuję. Myślę, że w najbliższych tygodniach będzie o czym mówić w kontekście koncertów gwiazd w 2027 roku w naszym kraju. Słuchajcie nas uważnie. A za chwilę w Radiu Alex gramy dalej. Za chwilę Shakira i Wyclef Jean.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Coraz szybciej zapadający zmrok. Coraz zimniejsze poranki. Sezon grzewczy zbliża się wielkimi krokami. Bądź gotowy z Hydro Install Group. W naszych hurtowniach znajdziesz kotły na pelet, drewno, ekogroszek, gazowe, pompy ciepła, cały asortyment jak zawsze w promocyjnych cenach. Do tego wszystko, co potrzebne do budowy instalacji grzewczych i sanitarnych. Zawsze z profesjonalnym doradztwem. Hydro Install Group. Jabłonka, ulica Krótka 4. Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
8: Hej ludziska, słuchajcie! Jak wam trzeba wymienić euro, dolary, funty albo franki, to nie ma co chodzić po świecie, ba przychodźcie do kantorów Moneo. Mamy dla was dobre góralskie kursy i konkretną wymianę walut w 4 punktach. Nowy Tor, Galeria, Dekada i sklep Kaufland, Robka Zdrój, sklep Cabanos i Zordę Donajec, sklep Cabanos. A jak chcecie dobrze ulokować dudki, u nas kupicie też złoto, sztabki i monety. Kantory Moneo. Wymień dobrze po góralsku.
9: Staszek, twój dom nowy?
10: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
9: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
10: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
11: Oleś musiał zapłacić?
10: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
9: Daj numer do Eko Podhale.
10: 733-049-049.
12: Miejsce, w którym spotykają się tradycja, przyroda i przygoda? Pieniński przełom Dunajca. Daj się zachwycić jego piękną z pokładu Łodzi Flisackiej. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zaprasza na spływy jedną z najbardziej urokliwych rzek w kraju. Przeżyj wspaniałą przygodę w bezpiecznych i komfortowych warunkach, indywidualnie lub grupowo. Pływamy codziennie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji biletów. Szczegóły na flisacy.pl.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Widemont śpiewa Kate Ryan w Radiu Alex. Przed nami druga odsłona 19. Międzynarodowego Forum Górskiego. Wydarzenia, którego tematem będzie gospodarcze oblicze Podhala, pasterstwo w Tatrach. Wybrane aspekty.
1: Ponieważ mamy rok pasterzy i pastwisk, więc jak żeby inaczej, no musimy o tych pasterzach, o tym trudnym zawodzie, który nie chcemy, aby zaginął, ponieważ jest to część lokalnego dziedzictwa. Będziemy o tym wszystkim opowiadać, będziemy pokazywać, jak to było dawniej, co się działo, kiedy wywłaszczali górali z hal, kiedy kazali im schodzić niżej z tymi owcami, jakie są szanse przed pasterstwem, ale co ciekawostka, pokażemy też po raz pierwszy film nagrany w 1961 roku, jak to bacowano w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Będzie to film do tej pory jeszcze nigdzie nie pokazywany.
0: Mówiła dyrektor Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury Iwona Kiwacka-Majerczak. Spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek w Domu Ludowym Związku Podhalan w Kościelisku. Smakowity początek o godzinie 13:00. Wtedy degustacja potraw przygotowanych na bazie regionalnych produktów. No to chyba nikogo jakoś szczególnie nie trzeba zachęcać. Polecamy.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.

0: dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Dużo dobrego!
3: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego!
2: Zawsze!

0: Gigi D'Agostino w Radiu Alex. Za chwilę będzie 19:00, będą wiadomości, będzie najnowsza prognoza pogody, a po 19:00 będzie Girls Band, który wrócił do koncertowania, no i co jakiś czas pojawiają się jakieś problemy. Takie mają szczęście na początku tej trasy. Szczegóły po 19:00, bądźcie z nami, u nas w regionie też na pewno będziemy.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Po reklamie.
0: Wtorek, 29 września, na zegarze 19:00, czas na wiadomości. Posłuchajmy, Agnieszka Pietrzak i Tomasz Wereński.
13: Uwaga przedsiębiorcy, kończy się czas na zarejestrowanie adresu do e-doręczeń.
14: Do jutra wszyscy zarejestrowani w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej przed rokiem 2024 mają czas, by dopełnić formalności.
13: Jak informuje nasz dziennikarz Igor Skrzypek, przedsiębiorcy mogą mieć trudności, by w ogóle się zarejestrować.
14: Na czym polega problem, Igorze?
15: Portal, na którym przedsiębiorcy mogą załatwić sprawę, biznes.gov.pl, nie wytrzymuje zwiększonego zainteresowania i to od kilku dni. Teoretycznie kar za brak rejestracji nie ma, ale może być problem, jeśli zostaną wysłane do nas jakieś dokumenty, bo po 14 dniach od przesłania pisma dokument zostanie uznany za odebrany, nawet jeśli adres jest nieprawidłowy. Sam portal, na którym można zarejestrować adres, obecnie nie jest w stanie obsłużyć wszystkich chętnych.
16: Część usług może troszeczkę wolniej odpowiadać ze względu na ten bardzo wysoki ruch, natomiast żadnej awarii nie ma.
15: Zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka. Sęk w tym, że w ostatnich godzinach strona funkcjonuje tak źle, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Na tym nie koniec kłopotów przedsiębiorców. Internauci zgłaszają też problemy w funkcjonowaniu krajowego systemu e-faktur.
13: Gaz już się nie rozprzestrzenia w pobliżu ronda de la Salle w Gdańsku.
14: Od wczesnych godzin popołudniowych, jak informowaliśmy, z powodu wycieku sparaliżowany jest ruch w tym miejscu.
17: Gaz został zamknięty przez służby gazownicze. Natomiast teraz wzdłuż ulicy Słowackiego w górę monitorujemy studzienki kanalizacyjne, teletechniczne, w których zgromadził się gaz. I cały czas tam stwierdzamy na razie dosyć wysokie stężenie, które nie pozwala na to, żeby się koło nich przemieszczać, czy to samochodami, czy to osoby.
13: Mówił Romuald Pituła, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.
14: Karol Nawrocki nie potwierdził wygaśnięcia kadencji członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
13: W oświadczeniu zamieszczonym na stronie prezydent.pl czytamy, że kategorycznie nie zgadza się z argumentacją zawartą w uchwałach Sejmu i Senatu, które odrzuciły sprawozdanie z działalności Rady w 2025 roku.
14: Zgodnie z przepisami, jeśli sprawozdanie Krajowej Rady zostanie odrzucone przez parlament, to kadencja wszystkich członków wygasa. Decyzja w tej sprawie musi zostać jednak podpisana przez prezydenta.
0: Pierwsza połowa tygodnia roboczego pogodowo na Podhalu i na Podbeskidziu naprawdę ładna. Druga część no też ma być ładna. Dużo słońca jutro, w czwartek, w piątek na termometrach w Zakopanem mniej więcej 15 stopni, w Nowym Targu 18, a w Bielsku Białej powyżej 20. Nie ma mowy na razie o opadach. Jeśli chodzi o noce, to one dalej chłodne, poniżej 10 stopni. 29 września, 12 lat temu, Kenijczyk Denis Kimeto ustanowił rekord świata w biegu maratońskim. 2 godziny, 2 minuty i 57 sekund. Od tego czasu ten rekord wielokrotnie pobijano. Aktualny z kwietnia tego roku to godzina 59 minut i 30 sekund. Dokonał tego w Londynie no nie kto inny jak Kenijczyk Sebastian Save. Maraton to 42 km i 195 metrów. Podziwiam. A teraz gram dla wszystkich w biegu teraz w Radiu Alex Whitney Houston. How Will I Know? W Gorze Gubczyk. Cześć ponownie, to są 3 minuty po 19.

Zespół Bakara w programie Po godzinach w Radiu Alex. Jeśli myślicie, że polski koncert grupy The Pussycat Dolls poszedł nie do końca zgodnie z planem, to co mają powiedzieć panie z tej kapeli po występie w Düsseldorfie? U nas padł odsłuch, a przed koncertem w Niemczech na nogę Nicole Scherzinger wylała się wrząca woda. Doszło do poparzenia, była interwencja służby, ale jakoś udało się ten koncert zagrać. To ich tournée jeszcze trochę potrwa. Nie chcę się zastanawiać, co jeszcze może się wydarzyć. Zaczynam się o nie bać. Ricky Martin u nas za chwilę, będzie Maria.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie.

0: Sandra w Radiu Alex. Zajrzyjmy może już na piątek. Wtedy to gościem Ośrodka Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu będzie nowotarski lutnik Maciej Mensfeld, który w Polsce słynie z produkcji gitar. To będzie seminarium tworzenia instrumentów strunowych. Bardzo ciekawy temat. Początek o godzinie 17. W wydarzeniu towarzyszyć będzie koncert zespołu New Market Jazz Band. Kto lubi takie muzyczne klimaty, bardziej nawet takie muzyczne, ale od kuchni, no bo od tworzenia instrumentów zaczynamy. Temu polecamy to spotkanie w piątek w Nowym Targu.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
1: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: Po reklamie.
1: Radio Al.

0: Zespół Aqua w programie Po Godzinach. Jak smakuje tort Rok po weselu? Odpowiedź na to pytanie po 20:00 będzie też znikająca na oczach fanów sukienka. Bądźcie z nami, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Jest już 20:00, sprawdzamy więc najnowsze wiadomości. Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
5: Cyberatak na firmę Fakturownia, która dostarcza systemy księgowości. Hakerzy mieli m.in. wykraść dane klientów firmy.
6: Michał Krasoń.
7: Dobry wieczór,
6: Michale. Ilu osób może dotyczyć ten wyciek?
7: Firma podaje, że jej oprogramowanie jest wykorzystywane przez ponad 600 tysięcy klientów w Polsce i za granicą. Hakerzy mogli uzyskać dostęp do kont użytkowników, ich haseł i numerów rachunków bankowych. Zagrożone mogą być również dane kontrahentów oraz dokumenty wygenerowane przed 2023 rokiem. Nie doszło za to do wycieku informacji zintegrowanych z krajowym systemem e-faktur ani numerów kart płatniczych. Firma informuje też, że żadne dane nie zostały usunięte. Fakturownia zaleciła użytkownikom zmianę haseł i zachowanie szczególnej ostrożności.
5: Folia odłamkowa na oknach miałaby zabezpieczyć uczniów i pracowników w pomieszczeniach szkolnych, przystosowanych na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza, dowiedział się reporter Dominik Smaga.
6: Taki pomysł pojawił się na Lubelszczyźnie podczas przeglądu placówek oświatowych po tym, gdy w połowie września po alarmie część uczniów ewakuowano do podziemnych parkingów centrów handlowych.
5: W budynkach, w których się uczą, nie ma bowiem pomieszczeń bez okien.
6: Nie każda szkoła ma teraz bezpieczne miejsce schronienia, potwierdza rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
8: Część posiada kondygnacje podziemne, część pomieszczeń, które nie posiadają okien, część posiada hale sportowe, ognioodporne, natomiast posiadają przeszklenia.
5: Folia na szybach nie zatrzyma fali uderzeniowej,
6: ale ma ochronić znajdujących się w pomieszczeniu przed zranieniem odłamkami.
5: Kiedy czujecie już zbliżające się święta?
6: Już, w Szczecinie. Klientów sklepu, na którego półkach widać już bożonarodzeniowe towary, pytała nasza reporterka Anna Pałamar.
9: Pan już myśli o świętach?
10: Nie, jeszcze nie.
9: A kiedy pan zwykle zaczyna myśleć?
10: Chyba na początku grudnia.
11: Koniec września, jeszcze 10 lat temu. Zaczynało się w październiku, listopadzie, teraz już we wrześniu, to nie wiem do czego to prowadzi. Szaleją. Niedługo choinkę całoroczną trzeba będzie może zapalić, niech się świeci.
0: Coraz chłodniej i na Podhalu, i na Podbeskidziu. To minimum w Zakopanem tej nocy i w Nowym Targu to 6-7 stopni, w Bielsku Białej 8. Jeśli chodzi o środę, no to jutro w Zakopanem 15 stopni, w Nowym Targu 18, w Bielsku Białej do 21. Dużo słońca nie będzie padać w kolejnych dniach. Też tak ciepło w dzień i też tak chłodno w nocy. Już po 20:00, więc pora wracać do muzyki wybranej dla Ciebie w Radiu Alex. Dzisiaj bez kibicowania piłkarzom, no przypominając sobie wczorajszy mecz ze Szwecją. Może i lepiej, Labusze, Sweet Dreams na początek tej godziny, a później For The Cause. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Alex.

0: Shakin' Stevens w Radiu Alex, to jest muzyka wybrana dla Ciebie. Teraz nie będzie o muzyce, teraz będą wspomnienia zeszłorocznej uroczystości ślubu Seleny Gomez i Benny Blanco. Oni wspominali, ta rocznica miała miejsce 27 września i właśnie wtedy, słuchajcie, postanowili rozmrozić tort z tego ślubu. No coś zostało, nie chcieli zmarnować, no więc zamrozili i teraz przyszedł czas, żeby go rozmrozić i zjeść. No i okazało się, że smakował bardzo dobrze. Wiecie, tu chodzi o symbol miłości, tak żeby było romantycznie. W showbiznesie wszystko musi być idealne. Niestety nie znamy dalszego ciągu. Czy było wspólne oglądanie ulubionego filmu, czy może dłuższe chwile na osobności, w czytelni. Elton John za chwilę w Radio Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Pytać się mieć czy być? A my kule pytamy, po co tak komplikować? Dobrze mieć miliony i być milionerem.
4: W kumulacji Lotto do wygrania 11 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
5: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.

Saint-Tropez Cups w Radiu Alex we wtorkowym po godzinach, a teraz zaskakujący występ Oliwii Rodrigo na oczach fanów. Sukienka jej się rozpuściła. Już mówiono o wpadce, a tu okazuje się, że to był celowy zabieg. Projektant kreacji zabrał głos, mówiąc, że to był materiał podobny do papieru, który rozpuszcza się w kontakcie z wodą. To by było świetne w naszej domowej garderobie, w której ubrania już się nie mieszczą w szafie. Zamiast kombinować, 30 razy wystawiać to samo w sieci, wrzucasz do wody, już masz miejsce na kolejny ciuch. Chociaż z drugiej strony tak sobie teraz myślę, że wtedy nawet i bez kontaktu z wodą to szybciej by się zaczęły rozpuszczać nasze pieniądze na kontach i w portfelach.

0: No bo przecież nie macie teraz w co ubrać. To trzeba dokupić. Za chwilę w Radiu Alex kapela Andrzeja Obrochty Bartusia.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Zespół Boney M w programie Po godzinach w Radiu Alex. Za chwilę 21. Sprawdzimy wiadomości i prognozy pogody, a po 21. muzyka wybrana dla Ciebie i przegląd tematów wtorku w regionie. Polecam w imieniu dziennikarzy Radia Alex. Bądźcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.
0: Jest już 21. pora, więc na wiadomości z kraju i ze świata, które mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Tomasz Wereński.
5: Ojciec dziewczynki przygniecionej przez przewrócone ogrodzenie usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci pięciolatki.
6: Do tragedii doszło w niedzielę w Lipnie w Kujawsko-Pomorskim. Przemysław P. wraz z córką Amelią, matką dziewczynki i kuzynem spacerowali ulicą.
5: Na jednej z posesji rósł orzech. Mężczyzna wszedł na ogrodzenie, by zerwać jego owoce. Wtedy betonowy płot runął, przygniatając Amelkę.
6: Dziecko zmarło w szpitalu. Mężczyzna został zatrzymany, był nietrzeźwy. PSL chce kolejnych poprawek do ustawy antyalkoholowej.
5: Przypomnijmy, na ostatnim posiedzeniu Sejmu posłowie mieli głosować w sprawie tego projektu, ale w ostatniej chwili na wniosek Polskiego Stronnictwa Ludowego zdjęto ten punkt z porządku obrad.
6: Na linii sejmowe studio i reporter Kacper Wróblewski.
5: Kacprze, jakich poprawek w ustawie chce PSL?
7: Ludowcy podkreślają, że chcą wyłączyć z regulacji polską branżę winiarską. Tyle, że na tym etapie legislacyjnym wprowadzenie poprawek jest możliwe dopiero w Senacie, więc najpierw ustawę muszą przyjąć posłowie.
8: Może pan zadeklarować, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu będziecie głosować ustawę antyalkoholową?
9: Mogę.
7: Ucina krótko wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u. Z kolei współautorka ustawy zaznacza, że projekt powinien znaleźć akceptację ludowców między innymi z jednego powodu.
10: W naszej ustawie nie ma absolutnie niczego, co uderza w branżę winiarską.
7: Deklaruje Joanna Wicha z Lewicy. Jednocześnie, jak usłyszałem nieoficjalnie, rozmów koalicyjnych na temat rozwiązania sporu jeszcze nie było.
6: Są pierwsze wnioski z zarządzonego na Lubelszczyźnie przeglądu szkół pod kątem ich gotowości do ukrycia uczniów na czas zagrożenia atakiem z powietrza.
5: Kontrolę zarządził wojewoda, zobowiązując starostów do sprawdzenia, czy szkoły mają odpowiednie pomieszczenia i procedury.
6: Wiadomo, że potrzeba szkoleń dla pracowników i dyrektorów szkół, przyznaje rzecznik wojewody Marcin Bubicz i potwierdza, że samorządy zgłaszają różne kłopoty organizacyjne dotyczące ewakuacji uczniów na czas alarmów.
11: Problemy z potencjalnym odbieraniem dzieci czy wyprowadzaniem dzieci na otwartą przestrzeń, dostępem do kontaktu z dziećmi, czyli dostępem do telefonów, ale także infrastrukturą samych szkół, czyli brakiem pomieszczeń do miejsc ukrycia.
5: Do 9 października szkoły na Lubelszczyźnie mają wdrożyć wytyczne opracowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
0: Do pogody na Podhalu i na Podbeskidziu to wiele się w tym tygodniu nie zmieni, przynajmniej do piątku. Na weekend na razie po prostu nie spoglądam. Dużo słońca, choć w czwartek, piątek może się mocniej chmurzyć. Mocniej to znaczy w ogóle jakieś chmury po prostu pojawią się na niebie. Padać nie będzie. Na termometrach w Zakopanem w okolicach 15 stopni, w Nowym Targu 18, a w Bielsku Białej powyżej 20 stopni. Września to jest wtorek, skoro już po 21, to wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie. Demis Roussos na początek, później Brave i Tom Berne z piosenką Lucky, a przed 22 też przegląd najciekawszych tematów, którymi dzisiaj zajmowali się dziennikarze Radia Alex. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór.
1: Radio

0: Rádio Alex.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
0: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
4: Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio Alex.

0: Radio Alex. Zaczynamy podsumowanie wiadomości z wtorku 29 września. Korki w Zakopanem stały się już codziennością, utrudniają życie zwłaszcza mieszkańcom. Pomysł zamknięcia centrum miasta dla zmotoryzowanych turystów powrócił. Wywołano go na minionej sesji Rady Miasta. Nasza reporterka na temat jego rozwiązań rozmawiała z mieszkańcami i turystami.
1: Pani myśli o tym, żeby turyści nie wjeżdżali do centrum Zakopanego samochodami. Czy to jest dobry pomysł?
2: Szczerze mówiąc, jestem za. Kurczę, byłoby mniej korków, moglibyśmy spokojnie dojeżdżać do pracy.
1: Tylko jak to zorganizować? Bo przecież musieliby dojeżdżać gdzieś do pensjonatów na przykład.
2: No to też prawda. Ten parking, który mamy zbudowany, chyba nie zaspokaja potrzeb. Trzeba byłoby czegoś większego.
1: Może po prostu niech dojeżdżają do pensjonatów i tam już nie zostawiają auta.
2: O, to też byłby świetny pomysł.
3: Przede wszystkim pobudować dla turystów, którzy przyjeżdżają, parkingi, nawet przed Zakopanem, a później na podstawie biletu, który tam dostaną, mają mieć darmowy dojazd po całym Zakopanem i okolicach, powiedzmy.
1: Świetne rozwiązanie, ale czy turyści nie będą narzekać, że nie mogą podjechać pod pensjonat, pod kwaterę?
3: Jeżeli pensjonat będzie miał zagwarantowane miejsce dla osób, które tam, to jak najbardziej, to nie przeszkadza. Oni na pewno też się nie będą chcieli poruszać po Zakopanem w takim tłoku.
4: I dawno o tym wszyscy mówimy, że powinien być jakiś parking przez Zakopanem, czy w Poroninie, czy gdzieś, i że powinny być po prostu jakieś kolejki, czy jakieś elektryczne autobusy podstawione.
1: Albo mogliby turyści podjeżdżać pod pensjonat i tam już musieliby zostawić auto.
4: No tak, ale to tak samo, już są korki, już po prostu to się wiąże z tym, że nikt się nie dostosuje, tylko każdy po prostu, nawet jak nie ma miejsca pod pensjonatem, to się przyklei gdziekolwiek i po prostu wygląda to tak, jak wygląda.
1: I potrzebna jest taka infrastruktura właśnie tych parkingów zaporowych.
4: No, powinno być coś zrobione, bo to faktycznie, Zakopane jest ciasne. Nie ma się gdzie przemieszczać po prostu.
1: Utrudnia nam to życie, Zakopiańczykom.
4: Bardzo, bardzo.
1: Czy są w ogóle jakieś problemy w poruszaniu się tutaj po Zakopanem samochodem?
5: Nie ma problemu. Nie. Bo chodzimy na nogach.
1: A, czyli zostawiliście Państwo samochód pod pensjonatem.
5: Tak, dokładnie tak.
1: I to jest możliwe, że przyjeżdżacie Państwo do pensjonatu, pozostawiacie tam samochód, a tu się poruszacie pieszo.
5: Dokładnie tak.
1: Są z tym związane jakieś problemy?
5: Nie ma.
1: To jest małe miasto, wszędzie można dotrzeć w ciągu pół godziny.
5: Dokładnie tak.
1: Przyjechaliście Państwo pociągiem?
5: Tak jest.
1: Dlaczego ten rodzaj komunikacji wybraliście?
5: Trzeba chcieliśmy na spokojnie tu przyjechać bez jazdy samochodem tu, i móc sobie tak łazić.
1: Czyli to jest dobry pomysł, żeby turyści nie przyjeżdżali samochodami do Zakopanego?
5: No, jeśli nie mają takiej potrzeby, że nie zamierzam jechać gdzieś dalej, to też mają tutaj dobre busy prywatne, więc myślę, że jak najbardziej. A też daje to jakąś swobodę, że można na spokojnie, nie wiem, pójść na winko sobie wieczorem, zrelaksować się, a nie jakby być odpowiedzialnym jako kierowca. No, jedynym stresem to wiadomo godzina, bo to czas jakby godziny, bo to się jedzie jednak jakieś 7-8 godzin, szczególnie jak jest się z drugiego końca Polski, ale myślę, że to są takie rzeczy, z którymi da się poradzić.
1: Państwo nie przyjechaliście samochodem do Zakopanego?
6: Nie, przyjechaliśmy pociągiem.
1: A skąd taka decyzja?
6: Chcieliśmy to rozpocząć od samochodu.
1: Niczym to nie przeszkadza, brak samochodu?
7: Może trochę. Na przykład wycieczka z Pływ Dunajcem, no to już trzeba z biura, tak? A tak to samemu można podjechać, mając swoje auto.
1: Czy to byłby problem, gdyby nie mógłby pan wjechać do centrum samochodem?
6: Nie, myślę, że nie. Poradziłbym sobie.
1: W jaki sposób by sobie pan poradził?
6: To nie komunikacją. Zbiorą.
0: Z mieszkańcami Zakopanego i turystami rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. Za nami pierwszy półmaraton w Nowym Targu, dobiegów na dystansie 6,8 km oraz 21 km zgłosiło się ponad 300 biegaczy. Wśród mężczyzn najlepszy wynik osiągnął Jakub Bartecki. Zawodnik pokonał 21 km w czasie 1 godziny 13 minut i 51 sekund. Najszybszą kobietą podczas niedzielnych zawodów była pochodząca z Jabłonki Iwona Kąś, która do ukończenia półmaratonu potrzebowała 1 godziny 34 minut. I 20 sekund.
8: Skusiło mnie to, że pierwsza edycja, bo lubię w pierwszych edycjach brać udział. No udało mi się ten półmaraton wygrać, chociaż się nie spodziewałam. Trasa jest zróżnicowana, bo pierwsza połowa jest dosyć szybka, w drugiej troszeczkę wiatr przeszkadzał i minimalne podbiegi, ale ogólnie trasa szybka. Bardzo dobrze oznaczona, jak na pierwszy półmaraton to wszystko super świetnie zorganizowane.
0: Mówiła pochodząca z Jabłonki Iwona Kąś.
9: Na starcie, biorąc pod uwagę, że mieliśmy czasu niewiele na przygotowanie, bo nie niespełna miesiąc ponad 200 zawodników na dystansie półmaratonu i ponad 100 na dystansie 6,8 km. Impreza, myślę, że się udała, pogoda fantastyczna. Zawodnicy też w samych superlatywach się opowiadają o trasie, że trasa szybka, widokowa. Także myślę, że za drugim razem edycja druga jeszcze większą frekwencję tutaj przyciągnie, bo będzie to dużo wcześniej.
0: Mówił organizator nowotarskiego półmaratonu Cezary Szafraniec, a zdjęcia z wydarzenia mamy na naszej stronie internetowej. Cztery firmy chcą przebudować ulicę Nowy Świat w Rabce-Zdroju. Najtańsza oferta wynosi 1 538 000 zł. Gmina na inwestycje zarezerwowała prawie 2 miliony złotych. Przetarg dotyczy około 400-metrowego odcinka od rejonu sklepu Adaś w kierunku ulicy Krótkiej. Prace obejmą m.in. jezdnię, chodnik i odwodnienie. Trzy oferty mieszczą się w budżecie. Teraz gmina sprawdzi dokumenty i wybierze wykonawcę. Po podpisaniu umowy firma będzie miała 2 miesiące na wykonanie prac. Nowe, nowoczesne przedszkole otwarto w Poroninie. Budynek ma ponad 1200 metrów kwadratowych powierzchni, a jego budowa kosztowała 9 600 000 zł. Prawie 8 milionów stanowiło dofinansowanie z programu Polski Ład. W przedszkolu są kolorowe sale, przestrzeń teatralno-sportowa, plac zabaw pod dachem i kuchnia, w której przygotowywane są świeże posiłki. Jedną z największych atrakcji jest taras z widokiem na Tatry. Znalazły się tam m.in. teleskopy, szklarnia, zegar słoneczny i stacja pogodowa. Jest też sensoryczna ścieżka, której faktury nawiązują do planet. Budynek jest energooszczędny. Ogrzewanie gazowe wspierają panele fotowoltaiczne. 36 sportowców z gminy Jabłonka zostało nagrodzonych za osiągnięcia w 2025 roku. Uroczystość wręczenia nagród wójta odbyła się w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce. Wyróżniono zawodników, którzy w minionym roku osiągali sukcesy w różnych dyscyplinach i reprezentowali gminę na zawodach. W uroczystości uczestniczyli m.in. trenerzy i rodzice. Na zakończenie z pokazem koszykarskiego freestylu wystąpił Paweł Kidoń, polski zawodnik i członek zespołu Harlem Globetrotters. Blisko 2 promile alkoholu miał 31-letni kierowca, który w nocy w Chabówce stracił panowanie nad samochodem i uderzył w bariery energochłonne. Do zdarzenia doszło około 3:00. Mężczyzna, mieszkaniec Krakowa, prowadził mimo obowiązującego go sądowego zakazu. Podróżujący z nim 33-letni pasażer również miał blisko 2 promile alkoholu. Podczas interwencji znieważył policjantów. Obaj mężczyźni nie odnieśli poważniejszych obrażeń i zostali zatrzymani. Odpowiedzą za swoje zachowanie przed sądem. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zakopanem wygrało w swojej kategorii regionalną odsłonę konkursu Lodołamacze 2026. Szczegóły Joanna Chmiel.
10: W Krakowie odebraliśmy wyjątkowe wyróżnienie. Pierwsze miejsce w kategorii rehabilitacja społeczno-zawodowa. Cieszy się ekipa naszego Psoni. Te eliminacje obejmowały województwa małopolskie, podkarpackie, lubelskie i świętokrzyskie. Teraz więc trzymamy kciuki za kolejny etap. Etap dla przypomnienia, finał Lodołamaczy 2026 i wręczenie nagród odbędzie się 23 października w Zamku Królewskim w Warszawie, a statuetki Lodołamacza trafią tu do firm, instytucji i organizacji, które podejmują działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Gratulujemy!
0: Senat RP podjął ustawę zmieniającą zasady poboru opłaty miejscowej i uzdrowiskowej. Jej górna granica pozostaje bez zmian i wynosi 5 zł. Prawie wszystkie pozyskane pieniądze trafią do gmin. Hotelarze i kwaterodawcy nie będą już pośrednikami w pobieraniu opłaty, ale jej płatnikami. To na nich spadnie obowiązek egzekwowania taksy. W zamian otrzymają 10% prowizji.
11: My jako przedsiębiorcy niekoniecznie chcemy mieć odpowiedzialność za nie nasze pieniądze i za nie nasze zobowiązania. My mamy jako branża turystyczna naprawdę dużo więcej wyzwań fiskalnych, formalno-prawnych, znacząco więcej niż w całej Europie i dużo więcej niż wiele innych branż. Nie jest nam potrzebny jeszcze taki kwiatek do naszego kożucha, żeby jeszcze bawić się w tą opłatę, a te 10% prowizji, powiedzmy sobie szczerze, to są tak małe pieniądze, że w żaden sposób to nam nie pokrywa atencji, a na pewno nie odpowiedzialności, którą nam się przyłożyło.
0: Opłata miejscowa nie będzie uzależniona od jakości powietrza, przeważył argument, że przekroczenie norm w jednej części strefy mogło pozbawić prawa do pobierania opłaty także miejscowości, w których powietrze było czyste.
11: Z drugiej strony pomyślmy sobie o tych strucicieli naszego regionu, nie będziemy ich wymieniali, zmieniali z nazwiska, przez których myśmy Zakopanym nie mogli brać opłaty, a oni teraz będą mogli brać opłatę. Więc pomyślmy sobie, jak zmanipulowany jest konsument usług turystycznej, który jedzie w miejsce, które pobiera opłatę, w ramach której nie ma czystego powietrza i w ramach której wyląduje w gminie, która właśnie była tym największym trucicielem regionu podtatrzańskiego. Jest to dość duża abstrakcja.
0: Ustawa musi być jeszcze procedowana w Sejmie i podpisana przez prezydenta. W życie może wejść już 1 stycznia. Na tym kończymy podsumowanie wiadomości z wtorku 29 września. Dziękujemy, że byliście z nami i do usłyszenia. Radio Alex.

0: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi.
0: Po reklamie.
3: Jest już 22. Katarzyna Podraza i najnowsze wiadomości z kraju i ze świata na naszej antenie. Posłuchajmy.
4: Szef rosyjskiej dyplomacji straszy Polskę. Siergiej Ławrow oświadczył, że w związku z ewentualnymi planami produkowania w Polsce rakiet Patriot warto przeanalizować doktrynę wojenną Rosji. Jeśli przyznajecie, że jesteśmy atakowani waszą bronią, a my tę broń strącamy, nazywajcie to jak chcecie. Nie mam jednak żadnych wątpliwości, że jest to wojna, którą Europa prowadzi przeciwko nam, oświadczył Ławrow. Rosyjska doktryna zakłada możliwość użycia broni jądrowej nawet w sytuacji, gdy duża liczba systemów rakietowych i przeciwrakietowych rozmieszczana jest w pobliżu granic federacji. Brazylijski drób może wrócić na unijny rynek. Komisja Europejska pozytywnie oceniła system kontroli stosowania antybiotyków w produkcji drobiu w Brazylii. Zarówno polska branża drobiarska, jak i europejska są sceptyczne. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, z czego wynika ta ostrożność?
5: Chodzi o to, że nowe zasady w Brazylii zostały wprowadzone niedawno i europejscy producenci chcą mieć pewność, że będą one stosowane na co dzień, a nie tylko na papierze na potrzeby unijnej kontroli. Jak powiedział mi Dariusz Goszczyński z Krajowej Rady Drobiarstwa, aż trudno uwierzyć w to, że nagle potężny sektor zmieni swoje dotychczasowe praktyki. Rozmawiałam też z Europejską Organizacją Producentów Drobiu, AWEC. Jej przedstawiciel żąda od Komisji Europejskiej regularnych, a nie jednorazowych kontroli ferm i produkcji pasz, żeby sprawdzić, czy zmiany są rzeczywiście trwałe.
4: W Ustce turyści muszą zmienić swoje plany po tym, jak morze wyrzuciło na brzeg czarne, lepkie grudki, prawdopodobnie substancji ropopochodnej. Plaże na czas sprzątania zostały zamknięte.
6: Miałem coś takiego na butach właśnie i nie mogłem tego w łazience wymyć. Do tej pory mam gdzieś w hotelu, nie wiem, czym to się szoruje właśnie.
7: A to szkoda, że zamknięto?
8: Pewnie, że szkoda, no taka pogoda.
7: Panie się tutaj opalają na promenadzie.
9: No trzeba na promenadzie, bo zamknięta plaża. Przyjemnie.
4: Usłyszał na usteckiej promenadzie nasz reporter Stanisław Pawłowski.
3: Znowu chłodna noc. Przed nami i na Podhalu, i na Podbeskidziu, w Zakopanem i w Nowym Targu tylko 6 stopni, w Bielsku Białej minimalnie 8, ale noc pogodna. Jutro też pogodnie, słońce tylko i wyłącznie na termometrach w Zakopanem 15 stopni, w Nowym Targu 18, w Bielsku Białej do 21. Kolejne dni też tak ciepłe. Spoglądam już też nieśmiało na weekend i w weekend w tej sprawie nic się ma nie zmienić i bardzo dobrze. Kończymy program po godzinach we wtorek bardzo optymistyczną prognozą pogody. Oby tak też było jutro. Słyszymy się jutro po 17:00. Łukasz Jakubczyk, dziękuję za dziś. Dobrej nocy, trzymajcie się, cześć.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
0: Po reklamie.
3: Radio Ale.

Radio Alex.